Wiesz, nie czekać, tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.

okrągło. Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic.

0: oni się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

chcesz? On by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
3: I rozpadało się nam o poranku w Krakowie. Przed mikrofonem Krystian Lis. 15 dzień maja, dziś imieniny Zofii. Mokra Zośka, zimna Zośka, różnie się ją określa. No, zimno raczej nie będzie, bo do 18 stopni, ale ten przelotny deszcz w ciągu dnia jest niewykluczony. Taka dzisiaj przeplatanka pogodowa, bo i chwilę ze słońcem, i potem znowu się zachmurzy, znowu popada, potem znowu słońce wyjdzie. Ciśnienie jest na dosyć niskim poziomie. Wiatr powieje raczej słabo. Zostańcie koniecznie z nami.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Punktualnie 6 to są newsy SK2, Jakub Krzyżak. Dziś dzień żałoby w Kijowie. We wczorajszych zmasowanych rosyjskich atakach zginęło co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci. Rannych zostało 57 mieszkańców ukraińskiej stolicy, z czego 27 osób trafiło do szpitali.
5: Ona tak krzyczała, to krzyk ostatniej nadziei, błagała prosto na pomoc. My zaczęli rozgrzebać z верху вниз. У мене починається просто істерика, дуже сильна паніка, але я дальше відкопую, ми відкопали. Пали її по пояс, але далі змоги вже не було. Її придавило бетонною плітою.
4: Мовив, релаціонував 18-летній Іван, який по

0: Pomagał ratownikom wydostać spod gruzów kobietę, mówił o tym, że krzyczała i że próbował w jakiś sposób jej pomóc. Jak poinformował Wołodymyr Zełenski, łącznie podczas masowych ataków w ciągu ostatnich dwóch dni Rosjanie użyli ponad 1500 dronów i 56 rakiet różnego typu. Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska, zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska. To pokłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak oficjalnie tłumaczono dymisję?
1: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać np. na rowerze czy hulajnodze. Władze muzeum zapewniały, że organizator miał wszelkie niezbędne pozwolenia, w tym od konserwatora zabytków. Wszystko działo się jednak w otulinie rezerwatu przyrody, o czym nie została poinformowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
0: Amerykańscy naukowcy opracowali materiał, który z pomocą światła pozwala pozyskiwać z powietrza wodę. Na razie to milimetrowy kawałek zbudowany z atomów metalu, który gdy poświeci się na niego ultrafioletem, zaczyna łapać wodę. Naukowcy przekonują, że to może być rewolucja, szczególnie w rejonach, gdzie wody brakuje.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK2 Sport.
0: Finał turnieju w Rzymie jednak nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała w półfinale z Eliną Świtoliną. W pierwszym secie Świątek przegrała minimalnie 4-6, w drugim zagrała niemal bezbłędnie i wygrała 6-2, ale w decydującej partii popełniła kilka kosztownych błędów i Ukrainka wygrała 6-2. W finale Świtolina zagra z Coco Gauff. Wygrana Realu Madryt z niemającym już szans na utrzymanie Realem Oviedo. Królewscy wygrali 2-0 na Bernabeu, była jednak dosyć napięta atmosfera, kiedy na boisko wychodzi Kylian Mbappé, pojawiły się na przykład gwizdy.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Zaskoczył nas znowu znienacka. Jak to dobrze, że to jest znienacka. Piątek, witamy cię bardzo serdecznie. Dobrze, że jesteś, jak my cię lubimy, jak my cię kochamy, jak my cię szanujemy. I z takimi emocjami wchodzimy w ten dzień.
3: Wajda i Jarząbek w radiu.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Nie, poza tym, że jest piątek, jest dużo jeszcze innych fajnych rzeczy.
1: Na przykład.
0: Dbajcie o rodziny dzisiaj, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Rodzin.
1: Proszę bardzo. Jest dzisiaj Święto Polskiej Muzyki i Plastyki.
0: To my świętujemy cały rok muzykę, plastykę. Czasami jak dzieciom trzeba coś dorysować.
1: Mhm.
0: Tak?
1: Zdarza się też na przykład, nie wiem, pawia można narysować, na przykład jakiegoś pięknego, bo oni mają te kolorowe te ogony.
0: Nie zapominajka to kwiatek?
1: Tak.
0: Dzień niezapominajki jeszcze dzisiaj.
1: A, to taka, która jest cały czas pamiętliwa. To moja żona ma na drugiej niezapominajkę na przykład.
0: Tak?
1: Tak. Ona pamięta.
0: A nie pomyłka?
1: Nie. Nie, akurat ja trafiłem dobrze. Moja jest niezapominajka.
0: Dobrze. Jest jeszcze pończoch, mówiliśmy już? Pończoch
1: nie,
0: melonowych.
1: Tak, to jest to...
0: To te takie, co maluchem się... co się ciągło malucha tym pończochom,
1: miałem
0: tak?
1: Kiedyś taką sytuację i pomogły. Tak? Pomogły. Kawałeczek przejechałem.
0: Ale to te. To niezniszczalne.
1: Niezniszczalne.
0: Dobrze. Jest Dzień Kangurowania, Święto Rolników. Pozdrawiamy. I Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. To my już dzisiaj... Po wszystkim. Nie wiedzieliśmy i nie świętowaliśmy.
1: Ja jestem bardzo ciekawy, bo może jest ktoś, kto dojeżdża rowerem do pracy, to proszę dać znać. 726-826-826. Ale tak ogólnie to...
0: Czy ciągnęliście kiedyś pończochom nylonową malucha? Albo co innego robiliście pończochom? Może to. Może
1: no dobra,
0: to.
1: No i będzie to w takim razie. Może do pracy na przykład jedziecie, wam się samochód zepsuł i trzeba będzie ten pasek klinowy zastąpić pończochom.
0: Albo...
1: Do czego mogą służyć te pończochy? Dajcie znać. No, szukam jakiegoś fajnego zastosowania.
0: Może ktoś napadł na bank i chce się skonfesjonalizować w Radio SK2.
1: A, i powiedzieć tak, rzeczywiście kupiłem wtedy ciemne, nie poznali mnie do dzisiaj, prawda?
0: Do dzisiaj, tak.
1: 726-826-826 albo Messenger. Szukamy dzisiaj zastosowania dla pończoch nylonowych.
2: SK2.
0: Stara też był ciągnęły.
1: A jak? Oczywiście, no, że tak.
0: Stara też
1: oczywiście,
0: był.
1: Że tak.
0: Bo młoda to nie. 12 po 6.
1: Ziemniaki można w nich nosić.

0: 19 minut po 6. Za dużo świąt podaliśmy, bo we wszystkim się interesujecie.
1: Nie, no bardzo dobrze, że ludzie dzwonią w różnych tematach. Przecież to jest, jesteśmy otwarci. I na rajstopy jesteśmy otwarci, i na rowery jesteśmy otwarci.
0: I na Międzynarodowy Dzień Rodzin, no, i na Dzień Kangurowania.
1: Do nas możecie w śmiało jak w dym, możecie z każdym tematem do nas dzwonić.
0: Tutaj akurat na antenie pojawia się dzisiaj Paweł. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry.
0: Paweł, który jakby świętuje dzień dojazdu rowerem do pracy, ale nie tylko dziś. Świętujesz jakby zawsze chyba, co?
2: Paweł powiedział... Tak, codziennie. Paweł... Codziennie świętuję ten dzień.
1: Paweł zadzwonił i powiedział, że codziennie jeździ rowerem do pracy, w co ja nie wierzę.
0: Dlaczego nie wierzysz?
1: Bo to jest niemożliwe.
0: Możliwe?
1: Niemożliwe.
0: Możliwe.
1: Nie, kiedyś próbowałem, nie udało się.
0: No to ty nie.
1: Paweł, ile masz drogi do pracy, powiedz mi?
2: Dziennie mam do przejechania 10 km w jedną stronę, ale żeby było zabawniej i trochę wesło też w treningu, to jak się nie spieszę zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, to jadę dookoła i wtedy mam 20 km w jedną stronę.
0: Dookoła jedziesz do roboty i jesteś tak. Na czas.
2: I jestem na czas, bo wychodzę wcześniej, no, ale to jak gdyby nie stanowi problemu. Problemem było najpierw się przekonanie do roweru, żeby jeździć 365 dni w roku.
1: I co cię zmusiło do tego czynu?
2: Duży brzuch.
0: Widzisz? Naprawdę? Widzisz? Ile? Poczekaj, bo rada teraz dla Jarząbka od Pawła. Pawełku, ile zrzuciłeś przez takie codzienne
1: a
0: dojazdy
1: wiesz,
0: do pracy?
1: Zrzuciła, może przybrał.
0: Nie, powiedz.
2: No nie zrzuciłem właśnie. Za bardzo lubię jeść, ale gdybym nie jeździł rowerem, to już bym chyba miał brzuch na kolanach.
1: Ale nie, no Paweł, to jest... Znaczy ja ciebie rozumiem, bo gdybyś zrzucił ten brzuch, to by ci się nie chciało jeździć na rowerze. A tak to duży brzuch motywuje cię do tego,
0: ale
1: żeby
0: poczekaj,
1: jeździć na rowerze.
0: Paweł jeździ na rowerze, więc może sobie zjeść i ten brzuch nie przybywa go, rozumiesz? Bo Paweł lubi jeść. I tak, dlatego jeździ na rowerze, żeby móc więcej zjeść, a brzuch nie rośnie.
1: A to gdzie tutaj sens?
0: No, to jest dobre. Dobra, a ja mam jeszcze jedno pytanie, Paweł, bo dzisiaj też ten dzień tych nylonowych tych, pończoch. W pończochach
2: nie,
0: czasem
2: nie,
0: jeździsz
2: nie
0: jakiś?
2: Nie, nie pojadę w pończoszy.
0: Nie, naprawdę? Nie. Nawet jakieś zimno?
2: Nie, jak jest zimno, to jak, mam komin.
1: A jakby ci się łańcuch zepsuł, to co, użyłbyś może pończochy nylonowej, żeby zamienić łańcuch na pończochę?
2: Nie próbowałem, ale ciężko jest zerwać łańcuch.
0: To w maluchu to działało.
1: To umawiamy się tak, Paweł. Umawiamy się tak. Ja się podkradnę, zepsuję ci łańcuch, ty rano zobaczysz jutro, czy że ten łańcuch jest zepsuty, założysz pończochę, zadzwonisz do nas, powiesz nam, czy to działa.
0: A potem oskarżysz Jarząbka o kradzież. Tak się umówmy.
1: Dobra. A mnie łatwo złapać, bo ja mam większy brzuch.
0: Paweł.
2: A propos pończochy, to tylko powiem, że miałem kiedyś przyjemność jechać maluchem ze stawem ratunkowym pod tytułem pończocha. I jeszcze pamiętam czasy, jak trzeba było go z kija odpalać, bo rozrusznik był na lince, która się zrywała.
0: Maluch to był uniwersalny samochód, ale dobrze, że teraz mamy rowery. Pawełku,
1: jak nie kijem go, to pończochą.
0: Wszystkiego dobrego, gadżety do ciebie wysyłamy, ściskamy szerokości, żeby tam te elektryki ci na drogę nie wyjeżdżały, bo to czasami jest zgubne. A my włączamy już sekretarkę.
1: Tak, 726-826-826. No i co? Czekamy na telefony kolejne. W sprawie pończoch, w sprawie rowerów, w sprawie tego,
0: rodzin.
1: Co wam leży na sercu dzisiaj, prawda?
0: Tak, w sprawie kangurowania, może ktoś... Kto, co, do kogo to dotknie?
1: Może ktoś chce się pochwalić jeszcze większym brzuchem. Messenger też do waszej dyspozycji.

0: Cześć, raj, raj, raj. Mamy 25 minut po 6.
1: Alhilal,
0: to może być nowy klub. Ale przesądzone?
1: Nie, nic nie jest przesądzone jeszcze, jeszcze nic nie wiadomo, ale to może być nowy klub Roberta Lewandowskiego. Alhilal leży w Arabii Saudyjskiej, a wiadomo, że tam dużo
0: i
1: takich...
0: I to jest konkurent Al Nassr, gdzie jest Cristiano.
1: Dlatego mówię, tam dużo emerytów jeździ na tego, tak jak do Dubaju i tak dalej, na wakacje do Ciechocinka, to coś teraz piłkarze jeżdżą do Alhilal na przykład, na Bliski Wschód. I tak, Jan Tomaszewski, nasza legenda, mówi tak: Robert, idź do tej Arabii, tam dobrze grają.
0: No ale dobrze też płacą. Za 90 milionów euro za sezon, czegoś
1: no
0: tak.
1: No to jak dobrze płacą, to wstyd grać źle, prawda, za taką kwotę.
0: Jakby mi 90 milionów euro za sezon dali, to też bym dobrze grał.

0: Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazda CX-80. To luksusowy, 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczyna

0: Dzieją się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku, Luzar, Kraków, Wieliczka. To będzie ostatnia reklama. Centrum Budowlane Atwik zaprasza wykonawców budowlanych na dzień otwarty z Rokul i Fast Wall Systems. Już w środę, 20 maja, czekają na Was eksperci, promocje, pokazy oraz poczęstunek z grilla. Zarejestruj się na www.atwik.pl i odbierz prezent w dniu eventu. Środa, 20 maja, Centrum Budowlane Atwik. Kraków, Zawiła 50.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
3: Sprawdzamy teraz, z jaką pogodą będziemy mieć do czynienia w piątek, 15 maja, dziś imieniny Zofii, więc będzie padać. Przelotnie, bo przelotnie, ale jednak z parasolem nie radziłbym się rozstawać. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 18 stopni, chwile ze słońcem też będą. Weekend chłodniejszy i pochmurny, zwłaszcza padać ma jutro. Dosyć sporo tego deszczu widać w prognozach i 12 stopni, a w niedzielę temperatura spadnie do zaledwie 10.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Jest 6.30, News Eski 2, Jakub Krzyżak. Poważny pożar w Chruścinie na Dolnym Śląsku. Ogień wybuchł w hali magazynowej. Wiadomo, że 3 osoby zatruły się dymem. Konieczna była ewakuacja hali. Na miejscu pracuje obecnie ponad 40 zastępów strażaków. Według służb działania mogą potrwać nawet kilka godzin. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w pasie od Bydgoszczy przez Łódź, Warszawę, po Kraków, Katowice, Lublin i Przemyśl. Pogoda dziś i w weekend będzie bardzo dynamiczna.
5: Najbardziej dynamiczny będzie piątek, kiedy burze będą przemieszczać się od południowego zachodu przez południe centrum po północ i północny wschód kraju. Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru dochodzące do około 80 km na godzinę. W weekend charakter pogody zacznie się stopniowo zmieniać na bardziej opadowy.
4: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Opady dadzą się we znaki na południu i południowym wschodzie kraju. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Dziś za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,39, 98 6,98, a za diesla 6,85. W porównaniu do wczoraj ceny benzyny się nie zmieniły, a olej napędowy potaniał o 7 groszy. Około południa poznamy ceny na weekend.

0: No a, że trzeba wstać, ale to na szczęście piątek, tak tylko przypominamy, 6:38 na zegarach w Radiu SK 2, dobrze po polsku, gramy tylko, tak będziemy grać, jak ktoś nas pierwszy raz włączył, to o nas zagranicznej muzy nie uświadczy, tylko nasza rodzima Polska podwórkowa.
1: I oczywiście nasi najlepsi słuchacze, którzy dzwonią do nas tłumnie, żeby nam wytłumaczyć, po co są pończochy nylonowe.
0: Patrycja z głosóweczką.
2: Ja ostatnio dla swojego syna robiłam ekologiczną zabawkę do szkoły i wiecie z czego? Właśnie z pończoch i trocin. Pozdrawiam, Patrycja.
0: Pozdrawiamy cię czule, Patrycjo. No właśnie, do czego te pończochy nylonowe mogą jeszcze służyć? Są też telefony.
3: Jak można wykorzystać nylonowe rajstopy? No można tam na przykład wypełnić te rajstopy kawą, lawendą, ziołami i użyć jako naturalnego odświeżacza powietrza, nie wiem, w szafie, w samochodzie.
0: Proszę bardzo, proszę bardzo.
1: Jakby moja żona zobaczyła, że noszę i wożę pończochy w samochodzie, to byś sobie sam prowadził ten program już teraz.
0: Naprawdę? No. Ale jakbyś sobie zawiesił taką pończoszkę przy lustereczku w samochodzie i tam lawendę dał i miętę i co tam jeszcze tak ładnie
1: pachnie.
0: No i
1: później będzie, a czyja to pończocha, a co ona tutaj robiła, a dlaczego taka? I widzisz, może by...
0: I wiesz, i powiem ci tak, będzie nie jej, będzie źle. Będzie jej, też źle.
4: SK2.
1: A ja ci powiem tak. Co prawda będzie może ładnie pachniało, ale smród zostanie. Na cały dzień.
0: Na całe życie?
1: Na całe życie. Wolę nie ryzykować.
0: Ladybug teraz, za chwilę Daria Zawiało. Bądźcie z nami, bądźcie z Radiem SK2. 20 minut do 7. Proszę bardzo, zbieramy się do robotki.

0: jestem od tylu lat. W te zdjęcia tak śpiewa Kasa. Niektórzy patrzą w niebo, czasami obserwują różne planety albo i nie planety.
1: No bo to nie wiadomo, prawda?
0: Nie wiadomo, to jest już różnie. Słuchajcie, Pluton. Pluton to planeta czy nie planeta? Na ten czas?
1: Na ten czas nie planeta, a to dlatego, że w 2006 roku zostało mu to miano odebrane przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. Okazało się, że Pluton, którym ja się uczyłem w szkole, że to jest planeta Układu Słonecznego, w 2006 roku przestała być planetą Układu Słonecznego.
0: No, ale teraz są plany, żeby Pluton mógł odzyskać status planety. Takie głosy się pojawiają, żeby to cofnąć, tą decyzję sprzed dwóch dekad. Chce tego pan Jared Iskasman, czyli
1: no,
0: obecny...
1: Jak ktoś ma tak na nazwisko, to musi coś wymyślić.
0: Iskasman.
1: No.
0: Icek. No. Czyli obecny administrator NASA.
1: No. I rozumiecie? Wiecie, o co tutaj

0: chodzi? No, jak nie wiecie, to wam powiem. No chodzi o biznes, no.
1: Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
0: Oczywiście, że tak. Atlasy do geografii trzeba będzie pisać na nowo, żeby później uczniowie mogli je kupić, żeby ktoś mógł zarobić, prawda? No to wszystko się kręci, no.
1: Tylko w sumie ta cała zamiana to jest taka, że po co kupować nowy atlas, jak można poszukać u rodziców na strychu, nie? SK2. I Jugosławia się tam znajdzie.
0: Ale tam Jaruzelski był prezydentem.
1: O, Jaruzelski, no. Ale Jaruzelskiego w atlasie do geografii nie ma. To bardziej w podróżniku do historii, wiesz?

0: I na które was serdecznie zapraszam.
1: A w tych newsach będzie na przykład pipa, czyli gęś, o której nam powie nasz kolega, tak?
0: O pipie, tak z rana?
1: Tak, powie nam, bo okazuje się, że jest, znaczy, że pipa odchodzi do lamusa. Zakopane będzie miało nową pamiątkę.
0: Nową pipę?
1: Tak.
0: A jaką? Nie, inaczej się będzie nazywał, już nie pipa.
1: Pewnie tak, nie wiem, zobaczymy. Jaka to będzie pamiątka, to wszystkiego się dowiedzie punktualnie o 7 w newsach. Eskad.

0: Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.

0: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
5: Zmiana organizacji ruchu na moście grunwaldzkim już od dziś. W weekend ma mocno padać, więc drogowcy zaczną pracę o jeden dzień wcześniej. Chodniki będą zamknięte po obu stronach mostu, a piesi będą mogli się poruszać po wydzielonych częściach ścieżki rowerowej. Przez mniej więcej 3 tygodnie będą tam prowadzone prace przy konstrukcji mostu. Na termometrach w Krakowie dzisiaj do 18 stopni. Przelotny deszcz, chwilę ze słońcem, potem znowu chmury i znowu może popadać. Więc bez parasola ani rusza. W weekend chłodno.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
3: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Jest siódma, to są newsy Eski 2. Jakub Krzyżak, 4 osoby w szpitalu, całonocna akcja strażaków na Dolnym Śląsku. Płonie zakład mięsny w Chruścinie w powiecie górowskim. Ogień pojawił się po 22. Akcja gaśnicza jest trudna, bierze w niej udział 40 zastępów straży z Dolnego Śląska i Wielkopolski.
7: Część hali już się spaliła, pożar się rozprzestrzenił na pozostałą część obiektu. Dach w niektórych miejscach jest przepalony. 4 osoby, pracownicy zakładu, trafiły do szpitala, które odtruły się dymem.

0: Mówi nam Marcin Klefas ze Straży Pożarnej w Górze. Służby apelują do mieszkańców o nieotwieranie okien ze względu na dym kierujący się w stronę zabudowań. Nie zmniejszy się liczba amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, zapewnia wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce.
0: Podobne zapewnienie płynie ze strony Kancelarii Prezydenta. Jej szef Zbigniew Bogucki podkreśla, że sam Donald Trump zapewnia, że Amerykanie nie zmniejszą liczby wojsk w Polsce.
2: Przypominam rozmowę prezydentów Nawrockiego i Trumpa w Waszyngtonie 3 września. Tam by padło takie jasne zapewnienie o obecności, przynajmniej w dotychczasowym kształcie czy ilości, żołnierzy US Army na terytorium Polski.
0: Do reorganizacji wojsk USA w Europie ma dojść po tym, jak prezydent Donald Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Była gęś Pipa, kapibara, Stitch, a teraz pluszowy oscypek. Króluje on na straganach z pamiątkami na Krupówkach. Czy nowa pamiątka podbije serca turystów odwiedzających Zakopane?

Nie, że z Niemiec. Była gęś Pipa, kapibara, Stitch, a teraz pluszowy oscypek. Króluje on na straganach z pamiątkami na Krupówkach. Czy nowa pamiątka podbije serca turystów odwiedzających Zakopane?

0: Kolejne sygnały o odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony. Rozmowy na temat jego nowej umowy z klubem miały zostać wstrzymane. Nieoficjalnie polski napastnik najbliżej jest gry w Arabii Saudyjskiej. Kosmiczną ofertę miało mu złożyć Al Hilal. Lewy za sezon miałby w nim zarobić 90 milionów euro. W niedzielę ostatnia kolejka włoskiej Serie A. Podjęto decyzję, że wszystkie spotkania zostaną rozegrane o 12:00, wśród nich derby Rzymu między Romą a Lazio. Wcześniej planowano, by ten mecz odbył się w poniedziałek, bo w niedzielę dojdzie też do finału tenisowego turnieju ATP.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: No i gdybym ja miał 90 milionów euro, to ja bym sobie kupił te
3: klapki
2: nowe bym sobie kupił na bazarze, majtki bym sobie kupił i coś na sobotę.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.

0: Jest ich 20. Stoją sobie obok siebie i czekają, i czekają, i czekają na to, aż dacie im plusika albo minusika.
1: Gorąca polska 20, tak, czyli 20 ton lista, Eski 2.
0: Mamy najlepsze polskie hity, nie zawahamy się ich użyć, moi drodzy. Głosujemy, dlatego że coraz mniej czasu jest na to głosowanie. Dzisiaj o 18:00 kolejne notowanie naszej polskiej gorącej 20. Na razie Dawid Podsiadło nam tutaj królu jest sezonem swoim
1: na miejscu pierwszym. Prowadzi. Ciekawe, czy przez cały ten tydzień waszego głosowania tam Dawid kondycyjnie wytrzymał i ten maraton dalej na pierwszym miejscu ciągnie. Nie, czy to będzie gdzieś jakoś się pozamienia.
0: Bo na przykład Bledka już mu depcze po piętach numer 2 i trzecie to jest męskie granie orkiestra.
1: A powiedz 2026. Mi, na którym aktualnie miejscu jest, bo chciałbym zagrać Wiktora Waligurę i Dry Skula.
0: Proszę bardzo, Wiktor Waligura, no to powiem ci szczerze, tak jest po środeczku, czyli 10 miejsce.
1: Dobra, to ja teraz włączę, proszę.
2: O jakie bębny, o jak to zagra.
0: I poszedł przekaz podprogowy. A wy wchodzicie na sk2.pl i głosujecie dzisiaj po 18:00 kolejne notowanie gorącej polskiej 20.

0: coś, czego nam nie brakuje. Od Kai, na antenie Radia SK2, 17 minut po siódmej!
1: Chociaż coraz mniej, moi drodzy. Dzisiaj rozmawiamy, jak tu prawdziwi mężczyźni, o ponczochach.
0: Tak. Aletka ma głosóweczkę z Messengerem.
2: Hejka, witam was serdecznie. W moich ponczochach mój mąż, szanowni państwo, suszy schab. Doskonale wisi na strychu elegancko i jest potem doskonały do zjedzenia. Pozdrawiam, Aneta z Krakowa.
0: Pozdrawiamy Kraków! Zastanawiam się, czy zwędzenie na sucho w pończosze.
1: Czy to był wyrzut?
0: Schab to wiesz, no jaki wyrzut?
1: No.
0: To żaden wyrzut, ale dlaczego wyrzut?
1: No nie, no bo tak w moich pończochach mój mąż...
0: Dobry wędzarz i w pończochach żony przywędzi. Dobra, coś jeszcze w pończochach można, czy nie można? Halo?
3: No jak to stara zasada, orzechy się suszyło w pończochach.
0: Orzechy się suszyło.
1: Czyli tak, schab.
0: Orzechy.
1: Orzechy. Czyli jak was suszy, to jest wina pończoch.
4: SK2.
1: Proszę.

0: Was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
11: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
12: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
11: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.

0: Wydarzeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
4: Zbyt dobrych newsów pogodowych nie mam w piątkowy poranek. Dzisiaj może popadać w Krakowie z przerwami, co prawda, ale bez parasola lepiej się znowu nie ruszać. Na termometrach do 18 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr powieje słabo. Jutro temperatura spadnie do 12, w niedzielę do 10. I zarówno jutro, jak i w niedzielę deszcz zapowiadają specy od pogody. No, najbardziej deszczowa właśnie ma być sobota, a w przyszłym tygodniu już około 20 stopni codziennie.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Jest 7.30, News Eski 2, Jakub Krzyżak. Alarm w Finlandii i na Łotwie po doniesieniach o dronach, które mogły naruszyć ich przestrzeń powietrzną. W Finlandii wstrzymano część ruchu lotniczego w rejonie Helsinek. Podobne ostrzeżenia wydano na Łotwie. Na ten moment zagrożenie już minęło. Prawdopodobnie chodzi o ukraińskie drony. Wniosek o ekstradycję jest gotowy. Czekamy na ruch sądu, stwierdził w rozmowie z TVP minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Chodzi o sprawę Zbigniewa Ziobry, który z Węgier wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Żurek zapewnił, że procedurę będzie można rozpocząć od razu po postanowieniu Sądu Okręgowego w sprawie zażalenia na areszt Ziobry. Sąd termin posiedzenia wyznaczył na wrzesień, a przy

0: To jest ten czas, ta chwila, na którą zazwyczaj czekacie. 7:38, podaję numer 726-826-826, bo to...
1: PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Zaczynamy i odbieramy telefony. 726-826-826, dzwonicie, przedstawiacie się i mówicie, kogo pozdrawiacie.
0: Tak, trzy jakby kwestie są proste. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz i kim ten ktoś jest dla ciebie.
1: I wszystko także na żywo, absolutnie live.
0: W tym momencie czekamy na wasze telefony. 726-826-826. Mamy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? Przez telefon, nie przez radio się słuchamy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Pozdrawiam mojego męża.
0: Tak. Jak ma na imię?
2: Mariusz.
0: Jak ty masz na imię?
2: Ja mam na imię Izabela.
0: Pozdrawiamy. Izabela, pozdrawiam, Mariusza, dziękujemy. Kolejny telefon, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
3: Ja chcę pozdrowić całą Polskę i całe studio Radio SK2.
0: Dziękujemy i wzajemnie. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
4: Dzień dobry, Krystus z tej strony. Chciałbym pozdrowić Anusię moją, którą bardzo kocham, i cały ZGN na Siennickiej w Warszawie, w szczególności Karolinę Agnieszkę, no i Beatę na Sulejkowskiej. No i wszystkich was pozdrawiam.
0: Dziękujemy ślicznie.
4: Normalnie harem, normalnie zakładam.
0: Tak jest, cały czas do przodu. Następny telefon, dzień dobry, jak masz na imię... O nie, ktoś się rozłączył. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? Przerywa. No.
1: To na pewno były pozdrowienia. Pięknie.
0: No koleżankę zrozumiałem. No tak, to dla koleżanki.
1: Serca
0: troszeczkę
1: poleciały.
0: Gdzieś tam w tunelu chyba traciliśmy zasięg. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
5: Dzień dobry, Kasia z tej strony. Chciałam pozdrowić wszystkie swoje koleżanki z pracy, które oczywiście pewnie mnie nie słuchają, oraz moje kochane dzieci, które nie chcą być pozdrowione i które jadą do szkoły, bardzo zadowolone z tego, i was.
0: O, dobrze, że dzieci zadowolone, to najważniejsze. Pozdrawiamy, tu się ktoś rozłączył. Halo, dzień dobry, PKP, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
1: Halo.
0: Słyszę twój oddech.
6: Halo,
0: jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
1: No i dobrze,
0: to następne. Halo, dzień dobry, tu PKP, kogo pozdrawiasz, jak masz na imię i kim ten ktoś jest dla ciebie?
7: Dzień dobry, Monika z Rzeszowa, pozdrawiam super prowadzących, super radia, życzę wszystkim miłego piątku, na razie,
0: dziękujemy ślicznie. Ostatni telefon, umówmy się na ostatni telefon. Dzień dobry, jak masz na imię?

0: kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
1: No?
0: Halo?
1: No?
0: Halo, dobra, odbierz jeszcze jeden.
1: Dobra, to ostatni z pozdrowieniami, bo takie pustych to nie. No. Dzień dobry, jest tam ktoś?
2: Dzień dobry, żona Beata pozdrawia męża i syna Szymonka.
1: Pięknie, pięknie. Czyli
0: no to poszły pozdrowienia
1: od pasuje, Beaty. To pasuje do dzisiejszego Międzynarodowego Dnia Rodzin, że tak wszyscy się czule pozdrawiają. Czekajcie, sygnał, bo to zakończamy.
0: O, i kolejny odjazd za tydzień. SK2

0: Dobre gitary, tak, u nas takie dobre polskie gitary, biało-czerwone, z tymi naciągniętymi, nastrojonymi dobrze strunami.
1: A gdy zabraknie, tak jak to śpiewał Szymon Wydra, to się robi problem, bo jak brakuje i nie ma, no to trzeba z czegoś rezygnować.
0: Dalszy los turnieju czterech skoczni w dotychczasowej formie wisi na włosku. Co prawda mamy lato, ale już się zastanawiamy, jak to wszystko będzie. Tak grzmią niemieckie media o turnieju czterech skoczni. Organizatorzy.
1: Przeczytaj to, no.
0: Organizatorzy noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen.
1: O, ładnie.
0: Po 22 latach biją pięścią w stół i wprost alarmują o deficytach na koncie.
1: No to jak im kasy brakuje, to ja mam propozycję. Trzeba zrobić jakiś skok. Eska.

0: Hej,
1: hej, hej, witamy się z wami raz jeszcze.
0: Siema.
1: Też grupą hej. 5 minut zostało do 8, gramy w Państwa Miasto oczywiście w piątek, także po...
0: Po ósmej,
1: to już powiedziałem. Ale żeby zgarnąć prezent marzeń wartości 500, chcielibyśmy was zachęcić do tego.
0: 7268 26 26 26 albo Messenger, tak się dzisiaj zgłaszamy, a zgłaszamy się to piątkowo może.
1: Jak najszybciej. Może się zakocha.

0: hit okazję z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Lewiatan.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Gorzko, gorzko Kraków. Dyskoteki weselne w każdy piątek i w sobotę. Wodzirej, zabawy weselne, fotobudka. Do tego stoi wiejski, powitalny upominek oraz zabawa do białego rana. U nas poczujesz się jak na prawdziwym polskim weselu. Tyle, że bez koperty i stroju formalnego. Zapraszamy od godziny 22. Gorzko, gorzko Kraków. Plac Szczepański 7. Hej, wesele!
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.

0: programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Minęła ósma, to są newsy Eski 2. Jakub Krzyżak. W Kijowie zakończyły się prace poszukiwawczo-ratownicze na gruzach zniszczonego bloku. Operacja po uderzeniu rosyjskiej rakiety trwała ponad dobę. Był to największy atak na ukraińską stolicę. Z nami na łączach jest nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
2: Witam, dzień dobry.
1: Kijów dziś w żałobie. Powiedz, jak wygląda ten najnowszy bilans ataków.
2: Tak, oficjalnie dzisiaj w Kijowie został ogłoszony dzień żałoby. Do 24 wzrosła liczba ofiar po zmasowanym ataku Rosjan. Troje z nich to dzieci. Jak informują ratownicy, poszukiwanie ofiar i sprzątanie gruzów nie zostało zatrzymane ani na chwilę, nawet w nocy. Wczoraj podczas ostrzału rosyjska rakieta zniszczyła część bloku mieszkalnego w jednej z dzielnic ukraińskiej stolicy. Łącznie w Kijowie ucierpiało 47 osób, a pomocy psychologicznej potrzebowało prawie 400 cywilów. Obrona powietrzna, podsumowując atak, mówi o 56 rakietach oraz ponad 650 dronach wypuszczonych w ciągu minionej doby. Dzisiejszy poranek w stolicy Ukrainy zaczął się również z alarmu. Było to zagrożenie dronowe. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci.
3: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
1: Zadeklarował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał, że teraz będzie to standardem. To efekt wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego transkrypcję aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego w 2018 roku w Berlinie. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w kraju. Trwają zapisy do 15. edycji Poland Business Run. Na rozkładzie najpierw Warszawa, potem bieg wirtualny, a na koniec Kraków.
4: W pięcioosobowej sztafecie biegną osoby zaprzyjaźnione z firm, wszyscy, którzy mają tylko ochotę i wybiegują pomoc, rehabilitację dla naszych podopiecznych, za co Państwu bardzo, bardzo dziękujemy.
1: Mówi prezes Fundacji Poland Business Run Agnieszka Pleti. Zapisy na stronie www.pbr.pl potrwają do 10 czerwca.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: SK2 Sport.
1: Już jutro możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. W sobotę piłkarze Lecha Poznań zagrają na wyjeździe z Radomiakiem. W przypadku zwycięstwa zapewnią sobie obronę tytułu. Szansę na wyprzedzenie kolejorza ma jeszcze tylko Jagiellonia, która w niedzielę zagra z GKS-em Katowice. Wygrana stołecznych drużyn w pierwszych meczach ćwierćfinałów Orlen Basket Ligi. Dziki Warszawa wygrały na wyjeździe 107-92 z Treflem Sopot. Z kolei Legia rozbiła 100-66 MKS Dąbrowa Górnicza. A dziś drugi mecz w parze Śląsk-Wrocław Arka Gdynia.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Bieg wirtualny. Bardzo dobrze, że ktoś coś takiego stworzył, bo to jest idealne dla nas, Jarząbku.
8: Dokładnie. Sprawdzimy się w tym jak myszka do komputera.
7: Tak. Ważne, żeby mózgownica pracowała tak samo jak u kogoś, kto rzeczywiście fizycznie biega. Podobno, jak się patrzy na wysiłek fizyczny, to mózg tak samo pracuje.
8: Naprawdę?
7: Tak.
8: Musimy znaleźć kogoś, kto się w takim razie siłuje.
7: A my będziemy patrzeć.
8: Patrzeć, tak.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Tylko u nas same lenie.
7: No to trzeba wybiec dalej, przed szereg. Ha,
8: właśnie, i w tym jest problem.
7: No wybiec.
8: Trzeba wybiec,
7: wybiec,
8: nie?
7: To
8: no,
7: już jest
8: ten. To już jest nasz problem.
7: Nawet jak to jest pierwsze piętro, to winda musi być.
8: No. Czyli głupi pozostaniemy do końca życia.
7: Ale bogaci w doświadczeniu.

0: taki cytat. Prezydent ponownie zaadoptował zwierzaka.
1: Mhm. Tak było.
0: No, podczas wizyty w Rumunii Karol Nawrocki wziął w opiekę niedźwiedzia i nawet nazwał go swoim pseudonimem artystycznym, czyli Batyr.
1: Tak. Ja tak się zastanawiam, jak czytam te informacje. Ciekawe, co na to Misiek, prawda, że się właśnie dowiedział, że ma nowego tatusia Karola.
0: No jak to co? Pewnie podziękował i dał snusa w krzaki.
2: SK 2.
0: Jaki ojciec, taki syn.

0: Pytanie, które miasto wciąga Roxy Węgiel?
1: Albo które państwo?
0: Albo które państwo, też tak może być.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta?
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Bo są takie państwa, które są miastami, prawda?
0: Pytanie, czy jakaś rzecz też wciąga, albo roślina, albo rzeka, jezioro i co tam jeszcze mamy ciekawego?
1: No, dużo, dużo rzeczy mamy dobrych.
0: Na pewno mamy prezent marzeń wartości 500, który do zgarnięcia w tej zabawie słyszę po drugiej stronie, albo od Doli, albo od Ani. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Drogie panie, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was. Losujemy wam literę. Później macie 20 sekund na udzielanie odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. A kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker oznacza, że możecie wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Jasne.
1: Pozwól mi, drogi, że dzisiaj będę kręcił za
0: Olą. Naraz powiedziałyście jasne, czy usłyszałem jedno jasne? Bo nie wiem.
5: Jasne. Ja powiedziałam jasne.
0: A, no, naraz, dobra, się wydało. Ola zaczyna.
1: W prawo czy w lewo?
5: W lewo.
1: Proszę.
0: Samo H, litera H.
1: Oj, nie lubię.
0: Litera H.
1: Nie lubię.
0: Samo H, 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Holandia.
1: Miasto.
5: Hel.
1: Znana postać.
5: Herkules.
1: Roślina.
5: Hiacynt.
1: Kolor.
5: Herbaciany.
1: Zawód.
5: Hydraulik.
1: Samochód.
5: Honda.
1: Imię.
5: Henryk.
1: Przedmiot.
5: Hak.
1: Rzeka.
5: Honolulu.
0: Honolulu. Honolulu to rzeka?

0: Ale nie, i tak już po czasie. Ale gwoli ścisłości sprawdźcie, Rząbku, czy Honolulu to rzeka. I hiacynt jest przez samochód?
1: Czekaj, ja najpierw muszę zobaczyć, czy Hel to miasto.
0: A, Hel miasto,
1: miasto, dobra.
0: Hiacynt przez samochód, dobrze. Wiesz, mamy, że to w Helu się oświadczałem?
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: A nawet na Helu?
0: Nawet na Helu, na Cypelku, pozdrawiam żonę. Dobra, 9 punktów będzie w takim razie. Wow, wow,
2: super.
0: Wow, wow, wow.
1: Czekaj, może jeszcze, może Ole jeszcze na czymś złapie.
0: No to szukaj, złap. Ja policzyłem 9,
1: no dobra,
0: i nie mam zastrzeżeń.
1: Nie, 9,
0: nie mam zastrzeżeń w takim razie. Ania, słyszałaś? Jaka ci się zawodniczka trafiła? W prawo, w lewo kołem?
3: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. Blisko od H, ale to nie H. Litera G. G. G jak góra. 20 sekund, uwaga, państwo.
3: Gruzja.
0: Miasto.
3: Gorzów.
0: Tytuł filmu.
3: Gdzie jest Nemo?
0: Imię.
3: Grzegorz.
0: Roślina.
3: Groch.
0: Potrawa.
3: Grochówka.
0: Zawód.
3: Górnik.
0: Samochód.
3: Golf.
0: Znana osoba.
3: Gorbaczow.
0: No rzutem na taśmę tego Gorbaczowa mogę zaliczyć. Ale pytanie o Gorzów będzie teraz natomiast. Bo uwaga, Ania.
3: Gorzów Wielkopolski.
0: No właśnie. Poczekaj jeszcze. Najpierw zbudujmy napięcie, bo może doprowadzisz do dogrywki, bo łącznie uzbierałaś też 9 punktów. 9 odpowiedzi, ale czy wszystkie są poprawne, to właśnie będziemy sprawdzać miasto. Bo poza miastem nie mamy żadnych wątpliwości. Wszystko na G było ładnie, ale miasto, druga odpowiedź, powiedziałaś Gorzów, nie doprecyzowując. No. Czy jest miasto Gorzów?
1: Wiesz, Gorzów jest, ale to jest wieś. Natomiast miasto nazywa się Gorzów Wielkopolski. Albo Gorzów Śląski. To tak na przyszłość.
0: Na przyszłość trzeba podawać pełną nazwę miasta. Gorzów to wieś. Nie ma miasta o nazwie Gorzów. Jest Gorzów Wielkopolski na przykład. Więc, Aniu, drugiej odpowiedzi nie możemy zaliczyć. I w takim razie każdej kolejnej, bo na drugiej popełniałaś błąd i zaliczamy, punktujemy do pierwszego błędu. Czyli, Ania, będziesz miała punktów 1. Niestety, przykro mi bardzo, bo by była dogryweczka, jakby był ten Gorzów Wielkopolski, a Ola ma punktów 9 i prezent marzeń.
2: Super.
0: Do Ani nagrody pocieszenia. I tak to był wspaniały konkurs. Nie zapomnimy go nigdy.
1: Tak.
0: Aż do poniedziałku.
4: Państwa miasta.
5: Państwa miasta w Radiu SK2.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: Okej, 25 minut po 8.
1: Birma jest takie miasto na B, państwo, miasto, miasto, państwo.
0: Mylić się po konkursie.
1: W Birmie górnicy odkryli gigantyczny rubin o wadze 11 tysięcy karatów, czyli na nasze ponad 2 kilogramy, tak mniej więcej. To jest drugi co do wielkości rubin znaleziony w tym kraju, a jego wartość szacuje się już teraz na ponad 3 miliony dolarów, wyobraźcie sobie.
0: Mój drogi, największy co do wielkości rubin to jest mojego dziadka na strychu. Waży jakieś 60 kilogramów, czyli... no z 300 tysięcy karatów. Chwilę podziałał, później sam się zapalił, teraz ma wartość sentymentalną. SK2

0: benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na Witaj.

0: /ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
6: Od dziś nowe utrudnienia na ulicy Radzikowskiego przez wymianę asfaltu od ulicy Czerwieńskiego w kierunku wiaduktu kolejowego. Do 18 stopni dziś pokażą krakowskie termometry. Chmury będą przeważać, może popadać, ale chwile ze słońcem też są w zapowiedziach speców od pogody. Weekend pochmurny i deszczowy. Najbardziej deszczowa ma być sobota. Temperatura spadnie do zaledwie 12 stopni, a w niedzielę tylko 10. Ale już w przyszłym tygodniu codziennie około 20.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
4: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: 8.31, Newseski 2, Jakub Krzyżak. Jeszcze dziś posłowie zdecydują w sprawie kryptowalut. Do Sejmu trafiły 4 projekty w tej sprawie. Za projekt wiodący komisja uznała ten rządowy i odrzuciła zdecydowaną większość poprawek zgłoszonych przez prezydenta, Polskę 2050 i Konfederację. Głosowania mają rozpocząć się o 9.00. Mieszkańcy odcięci od wody pitnej. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna stwierdziła obecność bakterii z grupy coli w wodociągu w miejscowości Włościbórz. Ograniczenia dotyczą blisko 600 osób, w tym niemal 100 pensjonariuszy miejscowego DPS-u. Zakaz korzystania z wody obowiązuje do odwołania. Bełchatów szuka komiksowych talentów. Dzieci i młodzież mają stworzyć własnego superbohatera.
8: Nie chcemy, żeby ktoś kopiował, tylko chcemy uruchomić te niesamowite pokłady, które są w tej chwili w młodzieży, w dzieciach.
7: Mówi Alicja Galewska, jedna z organizatorek konkursu. Na pracę czekają do wakacji. W jury z konkursu zasiądzie uznany na świecie brytyjski ilustrator Mike Perkins, który współtworzył ikoniczne serie dla Marvela i DC Comics, w tym przygody Kapitana Ameryki czy X-Menów.

0: Czujesz ten klimat? Masz jeszcze radio na, kasety. Wkładasz kasetę z Manamem i gra Kocham Cię, kochanie moje, jedziesz na Mazury na przykład.
1: Z tym był problem, bo trzeba było kasetę włożyć w dobrą stronę, bo jak w złą stronę włożyłeś,
0: to inny to się, utwór poleciał.
1: To była, strona B.
0: Disco Polo. Różnie bywało, w zależności od tego, jakie mieliście kasety. A propos przeszłości, kącik odkurzający. Odświeżamy newsy, które pojawiły się tego dnia w prasie, w mediach, może już w raczkującym internecie, ale niekoniecznie tego roku.
1: Gdybyśmy byli niewykształceni, powiedzielibyśmy, że cofamy się do tyłu.
0: Tak. Dobrze. To dzisiaj mamy 2006 rok. Jest taki nagłówek z 2006 roku, dokładnie z 15 maja. Biustonosze ze skarbówki. Mogę lecieć dalej?
1: Proszę, leć.
0: Ekskluzywne koronkowe figi i staniki po atrakcyjnych cenach będą mogły nabyć w najbliższych dniach mieszkanki Tarnobrzega. Nie będzie to jednak żadna promocja salonu bieliźniarskiego, tylko jedna z licytacji zorganizowanych przez tutejszy urząd skarbowy, zapowiadał 15 maja 2006 roku portal Super Nowości.
1: No to widać, że skarbówka zna się na bieliźnie jak mało kto. Jednemu sprzeda majtki, drugiego puści w skarpetkach.

0: Stanach i Krzysztof Zalewski w Radiu SK2. 10 minut zostało nam do 9.
1: Jest afera, słodka afera, co prawda, ale afera. Niemiecki sąd orzekł, że producent czekolady Milka wprowadza klientów w błąd.
0: Chodzi o zmniejszenie gramatury tabliczki Milka Alpenmilch ze 100 gramów do 90 gramów przy jednoczesnym zachowaniu niemal identycznego, niezmienionego opakowania.
1: No i sąd uznał, że zachowanie niemal identycznego, niezmienionego opakowania przy mniejszej zawartości mogło jednak wprowadzać klientów w błąd. No i naruszyło przepisy o uczciwej konkurencji, tak stwierdził sąd.
0: Ja myślę, że to wszystko wina Świstaka. Nie tylko siedzi i zawija je w te sreberka, ale jeszcze skubany podjada.

0: No, może to tak przekornie zagraliśmy, żeby właśnie wyszło słońce i było, i trwało. 6 minut do 9 zostało. Dzisiaj o tych zastosowaniach pończoch, bo dzień pończoch nylonowych ciągnęło się przecież, jak nie miało się linki holowniczej, to malucha się pończochom nylonowym
1: oczywiście
0: ciągnęło.
1: Oczywiście, że można, bo maluszka pod
0: tak,
1: się.
0: Ale do czegoś innego też się przydawało.
2: Odnośnie pończoch i malucha, to jeszcze miały inne zastosowanie, bo służyły jako pasek klinowy.
0: Pasek klinowy, linka holownicza, tyle tych zastosowań.
1: Ja wam mówię, że pończochy mają magiczną moc, a wy mi nie wierzycie. Zobaczcie, żaden mężczyzna, na przykład kobiecie, w pończochach nie powie, że pierogi są rozgotowane, prawda? Zje je, nawet gdyby ona zapomniała je ugotować.
3: Esgad.

gorące. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99.

Polsce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,9 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99.

0: Teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 450 5 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
20: Przed mikrofonem Krystian Lis. Świetnie, że jesteście z nami. Piątkowy poranek, 15 dzień maja. Dziś imieniny Zofii. O tym mówię od samego rana. A jako, że ta Zośka jest określana jako mokra, jako zimna, to dlatego dzisiaj, no, mokro w Krakowie może popadać. Żeby jakoś specjalnie zimno miało być, to bym nie powiedział. Przynajmniej jeśli chodzi o dziś, bo do 18 stopni. Ale w weekend się ochłodzi. Jutro już temperatura spadnie do 12, a w niedzielę tylko 10. W najcieplejszym
19: momencie. Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. Leapmotor.golemo.pl.
18: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
21: Wybiła 9, a nawet zbliża się dopiero 9. News Eski 2, Jakub Krzyżak. W Sejmie właśnie startują głosowania. Posłowie zdecydują m.in. o 4 projektach w sprawie kryptoaktywów. Za wiodące uznano przepisy proponowane przez rząd. Przy Wiejskiej jest reporter Eski 2, Michał Rawa.
22: Tak jest, dzień dobry. Przyjęta została tylko jedna z 15 poprawek do rządowej ustawy zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii, Zbigniew Bogucki, nie chciał jednak stwierdzić, czy to oznacza kolejne prezydenckie weto w tej sprawie.
23: No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
22: Odrzucone zostały też poprawki jednego z koalicjantów Polski 2050, która przygotowała swój własny projekt ustawy.
23: I możemy tych oczywiście projektów jeszcze rządowych złożyć kilka lub kilkanaście, ale jaki to jest sens? Jest propozycja na stole, która jest do pogodzenia dla jednej i drugiej strony.
22: W Sejmie głosowanie za przyjęciem projektu ma zagłosować cała koalicja rządowa. Ustawa trafi potem do Senatu i na biurko prezydenta.
21: Prezydent już 2 razy wetował rządowe rozwiązania w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Sędzia sportowy jak funkcjonariusz publiczny. Pod koniec maja w życie wejdą nowe przepisy. Osoby prowadzące zawody sportowe będą podlegały podobnej ochronie prawnej jak ratownicy medyczni i nauczyciele. To zmiana w dobrą stronę, bo niestety obserwujemy patologiczne zachowania nawet na meczach drużyn dziecięcych. Komentuje Michał Listkiewicz, były sędzia piłkarski i w przeszłości też prezes PZPN.
24: Agresja ze strony kibiców, rodziców bardzo często słowna, ale

0: czasami przeradzająca się również fizyczną.
1: Listkiewicz dodaje, że na nowelizacji przepisów korzystają przede wszystkim sędziowie niższych lig, którzy często nie dostają za to nawet wynagrodzenia.
0: To jest poza najwyższymi ligami działalność praktycznie społeczna. Sędziowie nie zarabiają na tym, co najwyżej mają zwroty kosztów ponoszonych, jak transport, jak sprzęt, jak wyżywienie.
1: Za atak na funkcjonariusza publicznego grozi nawet do 15 lat więzienia. Polak mistrzem Europy w taekwondo, Szymon Piątkowski, zdobył złoty medal w Monachium. W kategorii do 87 kg wygrał 4 walki. W finale pewnie pokonał Hiszpana i stanął na najwyższym stopniu podium. Piątkowski w ubiegłym roku zdobył też brązowy medal Mistrzostw Świata.
2: SK2 News, Kraków.
3: Krystian Lis. Nie będzie debaty pomiędzy Aleksandrem Miszelskim.

0: Hiszpana i stanął na najwyższym stopniu podium. Piątkowski w ubiegłym roku zdobył też brązowy medal Mistrzostw Świata.
1: SK2 News, Kraków.
2: Krystian Lis. Nie będzie debaty pomiędzy Aleksandrem Miszelskim

0: Dyskusja wokół referendum stała się areną politycznych przepychanek, pisze w swoim oświadczeniu Aleksander Miszalski. Prezydent podkreśla, że woli spotykać się osobiście z mieszkańcami.
1: A referendum odbędzie się 24 maja. Tymczasem Adam Budak kwestionuje odwołanie z funkcji dyrektora Mocaku i zapowiada walkę w sądzie. W oświadczeniu podkreśla, że komisja powołana przez prezydenta nie potwierdziła mobbingu ani dyskryminacji, a jedynie nieprawidłową komunikację.
2: Wiecie, że istnieje coś takiego, że w piątek zamiast o pracy myślimy już o weekendzie?
3: Cały czas myślę o weekendzie.
2: Nawet w poniedziałek.
3: Nawet w poniedziałek, dokładnie.
2: Ale są najlepsze polskie hity, które pomogą ten czas oczekiwania na weekend umilić. I ja wam takie będę grała. Kinga Baryga, witam serdecznie i zapraszam.

0: Sasza Strunin. To nic, kiedy płyną łzy. Tak wam gramy w Radio SK2, 19 minut po godzinie 9. Mamy dzisiaj piątek, 15 dzień maja. Ja wiem, że już wszyscy myślami jesteście przy grillu. Albo gdzieś na kanapie, albo na przykład w ogródku. No ale spokojnie. Jeszcze tylko, aby przetrwać kilka godzin i rozpoczynamy weekend. A jak się okazuje, już wam o tym wspominałam, badania pokazują, że w piątki ludzie częściej myślą o weekendzie niż o pracy. Jest to zrozumiałe, w analizie produktywności brało udział ponad 70 tysięcy pracowników, no i okazało się, że piątek jest najmniej produktywnym dniem tygodnia. A jak wygląda to u was? Może wy już dzisiaj macie wolne, a może jesteście w pracy i odliczacie godziny, minuty, sekundy do zakończenia tej roboty? A może jednak tak wam jest dobrze w tej pracy, że wcale nie chcecie z niej wychodzić? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2 i gram kolejne najlepsze polskie hity, bo one działają tak, że niezależnie od tego, gdzie jesteście, brzmią bardzo dobrze i poprawiają humor.
1: SK2.

0: Będzie łatwiej. Kwiat jabłoni było minęło. Będzie łatwiej na pewno z najlepszymi polskimi hitami, bo niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, my wam je gramy. Ale jak się okazuje, część z was nie w pracy, a na działce. Kasia napisała do nas na Messengerze Radia SK2, że ona pracuje. Odpoczywa, jest na działce, ale pracuje w ogrodzie. I to ją bardzo relaksuje, do tego oczywiście najlepsze polskie hity grają. Czy można było sobie wymarzyć lepszy piątek? Ależ oczywiście, że nie. Moi drodzy, czekam cały czas na wasze wiadomości, głosówki, co robicie, dajcie znać. Mam także gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład kubek Radia SK2. Kto chętny? Dajcie znać. A ja już za chwilę do was wracam razem z Wilkami i z snem o Warszawie.
1: SK2. Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
4: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
7: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
8: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna?

0: Atwik zaprasza wykonawców budowlanych na dzień otwarty z Rockwool i Fast Wall Systems. Już w środę, 20 maja, czekają na Was eksperci, promocje, pokazy oraz poczęstunek z grilla. Zarejestruj się na www.atwik.pl i odbierz prezent w dniu eventu. Środa, 20 maja, Centrum Budowlane Atwik. Kraków, Zawiła 50.
1: Gorzko, gorzko Kraków. Dyskoteki weselne w każdy piątek i w sobotę. Wodzirej, zabawy weselne, fotobudka. Do tego stoi wiejski, powitalny upominek oraz zabawa do białego rana. U nas poczujesz się jak na prawdziwym polskim weselu. Tyle, że bez koperty i stroju formalnego. Zapraszamy od godziny 22. Gorzko, gorzko Kraków. Plac Szczepański 7. Hej, wesele!
2: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
6: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 10. Kombi Kochać Cię za późno, tak Wam gramy w Radiu SK2. Po godzinie 10 kolejne najlepsze polskie hity, ale zanim te najlepsze polskie kawałki, to jeszcze najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Dlatego zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie.

0: każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie 2 sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
7: I już powoli wkraczamy w piątkowe przedpołudnie. Dzisiaj zmienność pogodowa w wersji maksymalnej, dlatego że i chwile ze słońcem, i deszczowe chwile, i znowu potem słońce wyjrzy, więc parasol lepiej mieć przy sobie. Na termometrach możemy spodziewać się nawet 18 stopni. W weekend ma być chłodniej. Konkretnie rzecz ujmując, jutro już temperatura spadnie do 12 i jutro sporo deszczu widać dla Krakowa. W niedzielę zaledwie 10, od przyszłego tygodnia wzrost temperatury.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
8: Punktualnie 10, Niesuezki 2, Jakub Krzyżak. Na początek ważne informacje dla kierowców. Zablokowana krajowa 11 w Wielkopolsce w miejscowości Elżbietów. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. 3 osoby zostały ranne. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do 12. Polska gotowa do ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Sprawa pojawiła się już w rozmowach z ambasadorem USA. To nowe informacje płynące z polskiego rządu. Minister Sprawiedliwości przyznał, że prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny wobec Ziobry i czeka jedynie na decyzję sądu dotyczącą aresztu byłego ministra. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi o gotowości do rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej wobec Zbigniewa Ziobry. Jak podkreślił, wniosek jest już przygotowany, ale prokuratura czeka na rozpoznanie przez warszawski sąd zażalenia obrony byłego ministra na decyzję o tymczasowym areszcie. Żurek zapowiedział też działania dyplomatyczne, m.in. rozmowy z władzami Węgier dotyczące dokumentów umożliwiających wyjazd Ziobry do USA. Tymczasem temat był jego szefa resortu sprawiedliwości pojawił się także podczas spotkania Radosława Sikorskiego z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Tomem Rose'em. W internecie nowe nagranie opublikował również Marcin Romanowski, ale nie podał, gdzie obecnie przebywa.
8: Obaj politycy są zamieszani w aferę Funduszu Sprawiedliwości. Pomaga noworodkowi czuć się bezpiecznie i wzmacnia więź z rodzicem. Dziś Światowy Dzień Kangurowania. Lekarze nie mają wątpliwości, że to jeden z podstawowych elementów opieki nad dzieckiem w pierwszych chwilach po porodzie.
10: Wiemy, jak to jest istotne, żeby zarówno matka, jak i ojciec te dzieci kangurowały i ojców też do tego zachęcamy. Konieczny jest kontakt skóra do skóry.
8: Podkreśla profesor Iwona Sadowska-Krawczenko, pediatra ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Kangurowanie to niezwykłe doświadczenie, przyznaje pan Piotr, tata dwójki dzieci.
11: Ja zawsze mam łezkę, jak myślę o tym, jak Maxa kangurowałem. Czułem jego, a on czuł moje bicie serca. On ten dotyk, ten zapach, tą skórę, te małe paluszki, ten oddech, nigdy się tego nie zapomni.
8: Kangurowanie jest korzystne dla wszystkich noworodków, ale szczególnie ważne dla wcześniaków i dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie.
12: SK2 News, Kraków.
7: Krystian Lis, drogowe absurdy pod lupą, zbyt krótkie zielone światło, wąski przystanek, a może przepełniony tramwaj? Teraz można to oficjalnie zgłaszać na nowej platformie dobrajazda.krk.pl, stworzonej przez krakowski alarm smogowy.
13: Rozwiązywać problemy chcemy przede wszystkim te, które dotyczą ludzi przemieszczających się na piechotę, rowerami czy komunikacją publiczną.
7: Mówi Filip Jermakowski z polskiego alarmu smogowego. W krakowskim Muzeum Manga już 21 maja odbędzie się pierwsze ogólnopolskie forum Karmimy Psiaki. To wydarzenie poświęcone odpowiedzialnej adopcji i opiece nad bezdomnymi zwierzętami, ale też, co ważne, wsparciu dla samych wolontariuszy.
14: 3 minuty prawie po...

0: 10. Dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio.
1: Piątunio, tak.
0: Ale
1: jest.
0: Są jeszcze tacy, którzy muszą pracować. Natomiast
1: na przykład my.
0: Tak, na przykład my i na przykład Michał Hanczak, który za chwilę do nas wpadnie i zrobi swój cykl 5 hitów na piątkę. To za chwilę, bo najpierw gramy najlepsze polskie hity. Broi, jeszcze będzie pięknie. To na dobry początek godziny 10. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: Polecam.

0: Kacperczyk, Daria Zawiałow. Gdzie trafia miłość, gdy umiera? Tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz przyszedł czas na cykl Michała Hanczaka, czyli 5 hitów na piątkę. A w tym cyklu dzisiaj o coverach, czyli polskich wersjach zagranicznych piosenek. Posłuchajcie.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Nie wiem jak wy, ale ja wierzę w to, że muzyka potrafi łączyć, burzyć bariery i dla niej tak naprawdę nie ma żadnych granic, co poniekąd też w tym tygodniu, w tym cyklu udowadniam. Michał Hanczak z tej strony. Mam kolejny z 5 hitów na piątkę, a w tym tygodniu są to covery, czyli polskie wersje zagranicznych piosenek. Czasami możecie być zaskoczeni, że to, co śpiewacie od lat, tak naprawdę narodziło się poza granicami Polski i niekoniecznie było pisane z myślą o polskim artyście. Tak było w przypadku Eweliny Flinty i jej wielkiego hitu, od którego zaczęła się jej wielka kariera po Idolu, czyli hitu Żałuję. Cofamy się do 2003 roku, no i sprawdzamy rodowód tej piosenki. Oryginał, podobnie jak Trudno tak razem być nam ze sobą, o czym opowiadałem w poprzedniej części, narodził się w Serbii i śpiewany był przez tamtejszą artystkę popową Anę Stanić. Ewelina Flinta nie tak dawno w pewnym wywiadzie, wspominając hit Żałuję, powiedziała, że nie jest to do końca cover, bo to jest piosenka, którą ówczesna szefowa firmy fonograficznej, Serbka, usłyszała w Belgradzie, ale namówiła twórcę utworu, żeby podpisać tak zwany publishing. Dzięki temu Ewelina Flinta nie musiała wykonywać tej piosenki jeden do jednego, wtedy byłby to cover, ale nagrała osobistą wersję z nowym zupełnie tekstem napisanym przez Luizę Staniec. Historia jest inspirowana prawdziwym życiem, jak to zwykle bywa w przypadku piosenek miłosnych, no i podbiła wiele list hitów, a potem też kolejne kraje w kolejnych wersjach, bo swoją wersję na przykład nagrała czeska wokalistka Aneta

nowym zupełnie tekstem napisanym przez Luizę Staniec. Historia jest inspirowana prawdziwym życiem, jak to zwykle bywa w przypadku piosenek miłosnych, no i podbiła wiele list hitów, a potem też kolejne kraje w kolejnych wersjach, bo swoją wersję na przykład nagrała czeska wokalistka Aneta

na wycieczkę do Pragi tego lata, to może gdzieś tam w radiu usłyszycie jej skwelej napad, które brzmi zupełnie tak jak nasze Żałuję. My jednak gramy najlepsze polskie hity, kochamy polskich artystów. No i teraz Ewelina Flinta na naszej antenie. Mam nadzieję, że po pierwsze nie żałujecie niczego, co zrobiliście w ostatnim czasie, a po drugie, że nie zaśpiewacie za chwilę: żałuję, że cię znałem, żałuję, że słuchałem cię w radiu.

0: Przyznajcie, nóżka z samochodzi, Lambery, co ja robię tu? Tak wam gramy 37 minut po godzinie 10, to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Mamy dzisiaj piątek, a ja pytam was, co tam u was się dzieje, co robicie? I odezwał się nasz słuchacz, halo, halo, drogi słuchaczu, kim jesteś?
1: Hejka, tu Grzegorz. Ja jeżdżam po Niemczech ciężarówką.

0: jak i całą ekipę Radia SK.
1: Dzięki Grzesiu za pozdrowienia, my również pozdrawiamy i życzymy szerokości na drodze. I obiecuję, że będziemy grali tak, żeby jechało się bardzo dobrze i przyjemnie. No i jaka tam pogoda w tych Niemczech? No bo może zimny łokieć już można tam wystawić.
2: SK2. Reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Psst, to ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
7: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do puchania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Metzner i Gotham. Ten numer bardzo przypadł wam do gustu. Zbliżamy się do godziny 11, po 11 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Tilaf, ale będzie też Roxy i Faust.
1: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
1: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
5: Weekend już czuć w powietrzu. Chciałbym mieć lepsze newsy pogodowe na te najbliższe dni, ale no niestety muszę mówić tak jak jest, bo zawsze mówię jak jest. Dzisiaj maksymalnie 18 stopni, jest szansa na przejaśnienia, ale przelotny deszcz w prognozach także. Jutro sporo deszczu i temperatura spadnie do zaledwie 12 stopni, a w niedzielę...

A te najbliższe dni, ale no niestety muszę mówić tak jak jest, bo zawsze mówię jak jest. Dzisiaj maksymalnie 18 stopni, jest szansa na przejaśnienia, ale przelotny deszcz w prognozach także. Jutro sporo deszczu i temperatura spadnie do zaledwie 12 stopni, a w niedzielę...

0: www.golemo.pl.
1: Wybiła 11, czas na Newsy Eski 2. Jakub Krzyżak z tej strony, zapraszam. Teraz znów wszystko w rękach prezydenta. Posłowie po raz trzeci zdecydowali, rządowa ustawa o kryptoaktywach przyjęta. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa, który śledził to głosowanie.
2: Tak jest, dzień dobry. Wcześniej na etapie prac w sejmowej komisji przyjęto tylko jedną prezydencką poprawkę. W głosowaniu nad całym projektem niespodzianek nie było. Zagłosowała cała rządowa koalicja, przeciw cała opozycja. Minister finansów Andrzej Domański na sali sejmowej uderzał w PiS, które w Sejmie złożyło jeszcze jeden projekt, zakładający całkowity zakaz rynku kryptoaktywów.
3: Miesiąc temu mówiliście, że nasz projekt wykończy branżę, a tym razem chcecie jednym projektem zamknąć całą gałąź gospodarki. I to są Himalaje hipokryzji.
2: Sejm już po raz trzeci przyjął rządową ustawę o kryptoaktywach.
1: Przypomnijmy, poprzednie dwie ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki. 5 osób zatrzymanych w sprawie pobicia 3 nastolatków z Ukrainy. Do zdarzenia doszło 7 maja na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Zatrzymani są w wieku od 15 do 18 lat. Szczegóły sprawy zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: 3 nastolatków z Ukrainy zostało zaatakowanych 7 maja wieczorem, początkowo przez 2 napastników. Chwilę po pierwszym ataku agresorzy wrócili w znacznie większej grupie. W wyniku pobicia jeden z zaatakowanych nastolatków musiał przejść operację i miał pękniętą czaszkę. Jako jedyny zgodził się też złożyć zeznania na policji. Funkcjonariusze zastrzegają, że to nie koniec zatrzymań, bo według relacji świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
1: Uderzenie Ukrainy w głąb Rosji. Drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu. Trafiony został zakład przemysłowy. Zginęły 3 osoby, a 12 zostało rannych. Wybuchł ogromny pożar. Moskwa w nocy zestrzeliła w sumie ponad 350 ukraińskich dronów. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
5: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek. Będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie, w całej Polsce.
1: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w 2 ścieżkach. Junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz junior pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
6: SK2 News, Kraków.
7: Krystian Lis, 350 zł netto podwyżki oraz utrzymanie liczby personelu. Władze Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami osiągnęły porozumienie z pracownikami schroniska przy ulicy Rybnej. Zakończył się spór zbiorowy.
8: Poszliśmy na kompromis i liczymy na to, że z pracodawcą będziemy w stanie rozmawiać.
7: Mówi Barbara Wojewoda, która pracuje w schronisku. Mediacje trwały od września. Kraków u stóp Wawelu zyska nowe miejsce na mapie kulturalnej Muzeum Rzek Krakowskich. Taką nazwę w internetowym głosowaniu wybrali sami mieszkańcy, stawiając ją wyżej niż propozycje jak nurt czy przystań.
9: 3 minuty po godzinie 11. Czy ty znasz to określenie zimnej Zośki?
1: Nie.
9: Nie znasz?
1: W sensie, że zimna Zośka, to
9: tak,
1: znam.
9: Zimna Zośka, znaczy nie, że kobieta zimna jest, tylko ciepła.
1: Coś z tym było chyba, nie?
9: Tak. To

Oddział zamknięty, obudź się. Tak wam gramy w Radiu SK2. Jeżeli ktoś potrzebuje pobudzenia, na przykład w pracy, to jest ten moment, żeby wybrać się na kawę. Bo kawa działa i pomaga, działa bardzo dobrze, żeby trochę nas pobudzić. Ale wróćmy jeszcze do tematu zimnej Zośki. Dzisiaj 15 dzień maja, dzisiaj imieniny Zofii, a to nie tylko imieniny, ale także wiele ciekawych informacji, na przykład dla ogrodników, bo jak się okazuje, to właśnie do dzisiaj ogrodnicy, ale wszyscy, którzy też chcą robić coś na swoich działkach, powinni wstrzymywać się z sadzeniem roślin ciepłolubnych, czyli na przykład pomidorów, papryki, begonii czy frezji. No bo jeżeli wystawimy je zbyt wcześnie na działanie tych niskich temperatur, no to może to skutkować tym, że tych kwiatów później, czy też owoców z tych roślin nie zobaczymy. Więc do dzisiaj nie można było nic robić, ale już później można. Ale słuchajcie, okazuje się otóż, że to nie tylko dzień, ten 15 dzień maja, to nie tylko dzień ważny dla rolników i ogrodników, ale także są pewne ludowe przekazy i dawne tradycje, które mówią, że 15 maja nie powinniśmy podejmować ważnych decyzji finansowych, bo wierzono kiedyś, że pożyczanie pieniędzy w tym dniu przynosi pecha. No ale przypominam, że mamy 15, więc do kolejnej pensji zostało jeszcze trochę czasu, więc zapewne teraz nie mamy czego pożyczać. SK2

0: Ale co ja wam będę mówić? Posłuchajcie, on sam wam o tym opowie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. Teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.

Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk, 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.

0: Rzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Gorzko, gorzko Kraków. Dyskoteki weselne w każdy piątek i w sobotę. Wodzirej, zabawy weselne, fotobudka. Do tego stoi wiejski, powitalny upominek oraz zabawa do białego rana. U nas poczujesz się jak na prawdziwym polskim weselu. Tyle, że bez koperty i stroju formalnego. Zapraszamy od godziny 22. Gorzko, gorzko Kraków. Plac Szczepański 7. Hej, wesele!
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa, Fraga Out.
11: I po reklamie.

święty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać.

0: Jak to dobrze brzmi. Krzysztof Kiliański i Kaja, prócz ciebie nic. Tak wam gramy w Radio SK2 chwilę przed godziną 12. Po 12 będzie m.in. Enej, ale będzie też Lemon. Warto zostać z nami.
1: Reklama.
2: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr. Tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Centrum Budowlane Atwik zaprasza wykonawców budowlanych na dzień otwarty z Rockwool i Fast Wall Systems. Już w środę, 20 maja, czekają na was eksperci, promocje, pokazy oraz poczęstunek z grilla. Zarejestruj się na www.atwik.pl i odbierz prezent w dniu eventu. Środa, 20 maja, Centrum Budowlane Attic, Kraków, Zawiła 50.
10: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie 2 sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
11: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
12: Lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po

0: 6,95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na oszom.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
5: Czasem musi się ta pogoda pogorszyć, żeby mogła się potem poprawić. Dzisiaj jeszcze nie najgorzej, bo do 18 stopni, ale przelotne opady wciąż są w prognozach. Jutro spadek temperatury do zaledwie 12, a w niedzielę do 10. I tak samo jutro, jak i w niedzielę może popadać w Krakowie. Jeżeli chodzi o ciśnienie, jest na dosyć niskim poziomie. Biometr niestety niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie. A w przyszłym tygodniu już każdego dnia około 20.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
6: Minęła 12, Michał Przybyła, to są News SK 2. 5 mężczyzn zatrzymanych w sprawie pobicia w Warszawie 3 nastolatków z Ukrainy. Do zdarzenia doszło 7 maja na Moście Świętokrzyskim. Zatrzymani są w wieku od 15 do 18 lat. Wszyscy to obywatele Polski. Według świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
7: Obecnie prowadzone są dalsze czynności procesowe mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz ustalenie roli, jaką odegrał w nim każdy z tych młodych mężczyzn.
6: Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji. Jeden z pobitych nastolatków miał pękniętą czaszkę i musiał przejść operację. Pożar jest opanowany, ale działania strażaków mogą potrwać do wieczora. To w Chrościnie koło Góry na Dolnym Śląsku. W nocy ogień pojawił się w zakładzie przetwórstwa mięsnego.
8: Pożar już można powiedzieć mamy opanowany. Cały czas trwa dogaszanie, są roty wprowadzone do wnętrza obiektu. Wynoszone są te elementy, które się spaliły, które tam uległy zniszczeniu, aby jeszcze je przelać wodą. Udało się obronić część tą administracyjno-biurową, która była oddzielną strefą jakby pożarową.
6: Informuje Marcin Klefas ze Straży Pożarnej w Górze. Przypomnijmy, że w akcji gaśniczej brał udział ponad 40 zastępów Straży z Dolnego Śląska i Wielkopolski. 4 osoby z objawami zatrucia dymem trafiły do szpitala. Dziś Światowy Dzień Kangurowania. Z tej okazji eksperci przypominają, że kontakt skóra do skóry tuż po porodzie niesie ogromne korzyści zarówno dla noworodka, jak i rodziców. Mówi Ola Piechota, położna ze Starochowickiego Szpitala.
9: To nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Najważniejsze są bliskość, ciepło i obecność rodzica. Medycyna potwierdza dziś to, co natura wiedziała od zawsze. Dotyk i bliskość mają ogromną moc terapeutyczną.
6: Według badań przeprowadzonych przez WHO, kangurowanie ma wartości terapeutyczne, obniża ryzyko śmierci na oddziałach neonatologicznych, redukuje też ryzyko poważnych infekcji i problemy z termoregulacją u dzieci.
0: SK2 News, Kraków.
5: Krystian Lis. Spore zmiany dla pieszych i rowerzystów na Moście Grunwaldzkim. Przez najbliższe 3 tygodnie chodniki po obu stronach przeprawy będą zamknięte, a piesi muszą dzielić przestrzeń z rowerzystami na wspólnych pasach. Z okazji Światowego Dnia Wymiaru Sprawiedliwości 22 maja Krakowski

protestów na moście grunwaldzkim. Przez najbliższe 3 tygodnie chodniki po obu stronach przeprawy będą zamknięte, a piesi muszą dzielić przestrzeń z rowerzystami na wspólnych pasach. Z okazji Światowego Dnia Wymiaru Sprawiedliwości 22 maja Krakowski

0: 2,5 minuty po godzinie 12. Jeśli trochę osłabliście, nie macie energii, a jeszcze trzeba przeżyć kilka godzin w pracy, no to przychodzę do Was z pewną propozycją. Po pierwsze, to są najlepsze polskie hity, ale o tym to już wszyscy doskonale wiecie. A po drugie, wpadnie do nas Kamil Nosel, który lubi Was wkręcać i będzie to robił już niedługo. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Najpierw Enej, symetryczno-liryczna na początek godziny 12. SK2.
1: Zapraszam Ciebie na to spotkanie i wtedy

0: kombi. Już ci nie wybaczę, tak wam gramy 20 minut po godzinie 12, a już teraz maczymorda Marzena wkręca Ewę. Posłuchajcie.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam po tej stronie maczymorda Marzena ze spółdzielni mieszkaniowej dzwonię w sprawie podania? Jeśli chodzi o gołębie, to pani?
3: Tak, to ja. Dzień dobry.
2: Proszę pani, ponieważ tak, zlokalizowaliśmy, że te gołębie na poddaszu robią sobie gniazda, a pani jest trzeciopiętrowa, więc zrobilibyśmy tak, że na pani, proszę pani, balkonie zamontowalibyśmy siatkę. I w momencie, kiedy tam będą, proszę pani, gołębie, to kwestia taka, albo żeby ocucić i żeby poleciały sobie dalej, albo jeżeli się, proszę pani, nie ocucą, no to żeby dzwonić do nas do spółdzielni, my przyjedziemy po nie.
3: Bo wie pani, w czym jest problem? Budynek jest czteropiętrowy. Na czwartym piętrze jest taki gzyms i one sobie tam gniazda
2: robią. Ja wiem. I chcemy tak zrobić, już pani
3: one
2: powiem.
3: Siedzą, ale poczeka pani chwilę. No. Jak one siedzą na tym gzymsie, to one się załatwiają, więc ta siatka niczego ona nie zmieni.
2: Ja pani powiem, o co chodzi. Mhm. My nie możemy, proszę pani, jakby łapać gołębi fizycznie. Dlatego pod barierkę, proszę pani, na czwartym piętrze będzie podpięty tak zwany pastuch elektryczny. I w momencie, kiedy gołąb usiądzie, no to wtedy on dostaje, proszę pani, w łapki wiązką prądową.
3: No rozumiem.
2: Niektóre, proszę pani, mogą tracić, proszę pani, orientację i spadać, proszę pani. I dlatego jest ta siatka.
3: Okej, rozumiem.
2: Żeby się załapały na pani siatkę i w momencie, proszę pani, gdy pani zobaczy tam gołąb wylądował, znaczy, że ma słabe serce, proszę pani, i trzeba go ocucić.
3: Wie pan co, ja jestem w pracy, to ja nie będę siedziała i czekała, czy ten gołąb tam wpadnie, czy nie wpadnie, bo na wiadomo, że w różnych godzinach tam będą funkcjonować i latać sobie.
2: No, ale z grubsza,
3: chciały,
2: proszę pani, z grubsza.
3: No dobrze, czyli cała żywotność gołębi spoczywa teraz na mnie, tak? Czy ja jej odsucę, czy ja nie odsucę z tej siatki?
2: No chyba, że pani chce mieć barierkę podłączoną do pastucha, to możemy zrobić tak. To wtedy niższe piętro będzie miało siatkę, żeby łapać.
3: No nie wiem, no można spróbować, no zobaczymy, czy to będzie miało jakiś sens.
2: Siatkę pani dostarczy Adam.
4: Cześć Ewa, zostałaś wkręcona w radio SK.
3: O Jezu, coś tu nie bardzo mi pasuje, nie? No okej.
1: Okay. Kręca.
5: SK2.

Szona i Zły, tak wam gramy 21 minut przed godziną 13. Do tej 13 mamy jeszcze trochę czasu, więc najlepszych polskich hitów jeszcze trochę posłuchacie. Ale zanim to nastąpi, przed chwilą Kamil Nosel wkręcał Ewę, a ja przypominam, że jeżeli wy chcecie kogoś wkręcić, kogoś na przykład ze swojej rodziny albo kogoś ze swoich bliskich, to jest taka możliwość. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, zakładka konkursy, tam wypełniacie formularz i gotowe. Kto wie, może to właśnie do was zadzwoni z wkrętką

0: prawdę ci powie w Radiu SK 2.
1: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
0: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
0: Reklama.

0: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: To nie może być przypadek.
6: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
7: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. To będzie ostatnia reklama.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
17: I po reklamie.

0: Gabriel Fleszar i Kropla deszczu, tak wam gramy w Radiu SK2. Swoją drogą mam nadzieję, że tego deszczu będzie bardzo mało w ten weekend w całej Polsce, bo patrząc na wasze plany weekendowe, no to przeważa tutaj grillowanie, więc mam nadzieję, że pogoda dopisze. Na pewno dopiszą najlepsze polskie hity, bo takie po godzinie 13 będzie wam grał Rafał Adamczak. A ja dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
8: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
16: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
18: A właśnie, że pasuje.
19: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
20: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
21: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
22: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
27: Zbiera się już od rana na

0: Deszcz nawet na burzę, bo momentami robi się po prostu ciemno. Dziś w Krakowie do 18 stopni Celsjusza i te ostrzeżenia synoptyków przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi są w mocy na popołudnie i wieczór. Burzom mogą towarzyszyć bardzo intensywne opady i silny wiatr. I jeszcze drogi, bo w Skawinie na wysokości ulicy Torowej zderzyły się dwie osobówki. Tam pracują służby, nadal ruch może być utrudniony.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
2: Minęła 13, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę w nocy w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej.
3: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza też palcami u nóg.
2: Powiedziała nam Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Po wypadku zawodnik startu Gniezno był reanimowany. Doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. W szpitalu przeszedł dwie operacje. Teraz przed nim długa rehabilitacja. Kijów w żałobie. Wspomina 24 ofiary wczorajszego rosyjskiego ataku na ukraińską stolicę. To ofiary z jednego bloku, który został trafiony przez rakietę i runął. Mieszkańcy przynoszą dziś na miejsce tragedii znicze i zabawki. Jak mówią, nadal nie mogą dojść do siebie po tragicznej nocy. Szkoda ludzi, którzy po prostu żyli. Ja ich nie znałam, chociaż mieszkałam obok. Przyszłam uczcić pamięć tych, którzy zginęli. Dzieci, to dramat. Oni nic nikomu nie zrobili, po prostu żyli swoim życiem. A tu te najpiękniejsze lata im odebrano. Zniszczono wszystko. Na miejscu ataku kwiaty złożył prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański. W 10 regionach może dziś zagrzmieć. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla centralnej i południowej Polski. Miejscami spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może przekraczać 80 km na godzinę. Lokalnie może spaść też grad.
0: SK2 News, Kraków. Kasia Snakowska. Studenci przejęli miasto. Przez Kraków przeszedł juwenaliowy korowód. Jak co roku żacy mieli okazję popisać się swoją kreatywnością w wymyślaniu przebrań. Sprawdziliśmy, na jakie wpadli pomysły.
4: Za kogo jesteśmy przebrani?
5: Jesteśmy przebrani za hiszpańską inkwizycję.
6: Jesteśmy przebrani za Legion Rzymski. Ja jestem obecnie centurionem.
0: Ze studentami rozmawiał Olek Kruszkowski. Przed początkiem remontu spotkanie 25 maja w siedzibie Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej przedsiębiorcy z rejonu Bagateli mogą porozmawiać o organizacji ruchu w czasie przebudowy torowiska. Początek o 10.
7: Są tacy, którzy w wojsku byli. Wspomnienia z wojska mają. Dla jednych to koledzy, dla innych piosenka godzina 5 minut 30, czyli popularna rezerwa. A jeszcze dla innych emigranci na falochronie. No i właśnie emigrantów na falochronie zagram na pewno w tej dziesiątce hitów jeden po drugim, ale wcześniej Sanach i Kolońska i Szlugi. 3 minuty po godzinie 13, to jest piątek, 15 maja. Rafał Adamczak, dzień dobry. Dzień.

Jak nam Kasia z Jackiem tak zaśpiewają, to od razu jakoś tak lepiej na duszy i na sercu, prawda? Kwiat Jabłoni, od nowa, w dziesiątce hitów jeden po drugim, w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity, zaraz będzie Ryszard Rynkowski, Wypijmy za błędy, będzie Bledka, będzie Ewelina Flinta z Łukaszem Zaglobelnym, 21 po pierwszej, to na zegarkach, to ważne, bo jak ktoś odlicza czas do fajrantu, no to rzeczywiście każda minuta ma znaczenie. A wiecie, że dzisiaj mamy święto? Nowe święto w kalendarzu wojska dokładnie, bo 15 maja właśnie dzisiaj obchodzimy po raz pierwszy Dzień Rodziny Wojskowej. I to jest taka okazja, żeby, no to ważna sprawa, docenić tych, którzy na co dzień wspierają żołnierzy, ich najbliższych, którzy są w domach, którzy bardzo często czekają, którzy się niepokoją. To jest bardzo ważna rola, to jest bardzo też trudna rola, więc rzeczywiście piątka i dla wszystkich żołnierzy, ale przede wszystkim dla ich rodzin, że w tym wszystkim się świetnie odnajdują. A dzisiaj pikniki, dzisiaj spotkania, dzisiaj nawet niektórzy mogli z tego tytułu wyjść wcześniej do domu. I nawet z tej okazji powstała specjalna piosenka na melodię słynnej Belgijki, oczywiście ze specjalnie dopasowanymi słowami. Mam tutaj fragmencik, tak ona brzmi.

No i od razu jakoś tak nogi się wyrywają, prawda? No i bardzo dobrze, jeżeli to ma być dobry marszowy krok, to niech się wyrywają. To teraz Ryszard Rynkowski, 22 po pierwszej już na zegarkach, to jest SK2.

Jeżeli na pytanie, czego ci brak, odpowiadacie, że wolnego czasu, to mam nadzieję, że w ten weekend jednak trochę go mieć będziecie. Dla siebie, dla bliskich, dla rodziny. Urszula, Rysa na szkle, na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. W Radiu SK 2 najlepszych polskich, wiadomo. Zaraz będą Łzy i Narcyz. A jak to będzie z paliwem przez weekend? Od jutra do poniedziałku maksymalna cena 95 to 6,37 za litr. 98 6,93, a oleju napędowego 6,82. Kolejna aktualizacja cen

0: poniedziałek. Tak to dokładnie wygląda. No co? Trzeba być na weekend przygotowanym z każdej strony. Finansowo również. A wiadomo, że za darmo się jakoś tak nie zatankuje.
1: Autopromocja.
2: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. Już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co.

0: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Można poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: To nowość w Radiu SK2, najlepsze polskie hity gramy, a ten numer tak powoli, powoli już do tego miana chyba zmierza. Wszystko jedno, wszystko źle. Taki tytuł ma ta piosenka, to Lor. To jest SK2, zaraz 14, po 14 po najświeższych newsach będzie kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim, ale też skąd to się wzięło i tutaj dzisiaj opowiem wam, skąd wzięły się perfumy.
1: Reklama.
2: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

0: Sky Extra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbian. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
6: O nowych utrudnieniach już teraz mamy ręczne sterowanie ruchem na ulicy Radzikowskiego. Tam zaczęły się dziś prace przy wymianie nawierzchni na odcinku od ulicy Czerwieńskiego w kierunku wiaduktu kolejowego. Będzie lało i będzie wiało. Całkiem ciemno za moim redakcyjnym oknem, bo w prognozach na popołudnie i wieczór dla Krakowa są burze. Zerkajcie pilnie w niebo, bo to wygląda jakby były już tuż 18 stopni teraz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. Leapmotor.golemo.pl.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: Minęła 14, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Spodziewaliśmy się przesunięć w amerykańskim wojsku, uspokaja premier. Donald Tusk komentuje doniesienia medialne, a chodzi o decyzję Pentagonu, który miał anulować plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Decyzja naszych sojuszników nie jest dla nas zaskoczeniem, mówi premier.
8: Nasz sojusznik, najważniejszy, najbliższy, Stany Zjednoczone, właściwie od lat zapowiadały pewną korektę w ich polityce i tymi apelami, na które Polska odpowiedziała natychmiast. Apelami o to, aby Europa brała na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
7: I zapewnia, że zmiany nie wpłyną na nasze bezpieczeństwo i współpracę z USA.
8: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
7: Według amerykańskich mediów decyzja w sprawie Polski jest częścią rozwiązania, które ma ostatecznie umożliwić wcześniej ogłoszone przez USA wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ostrzeżenia dla 10 województw przed burzami. Mieszkańcy Małopolski otrzymali alerty RCB. Zmianę pogody odczują najbardziej mieszkańcy południowej i centralnej Polski. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
9: Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują m.in. Mazowsze, Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Według IMGW w trakcie burz można spodziewać się intensywnych opadów. Lokalnie pojawi się także grad.
10: I te najsilniejsze opady prognozowane są tutaj w niedzielny wieczór oraz w nocy. I ta strefa będzie przemieszczała się w głąb kraju.
9: Mówi Agnieszka Prasek, synoptyk IMGW. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Małopolski z apelem o unikanie otwartych przestrzeni i nieparkowanie samochodów pod drzewami, ponieważ miejscami porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 85 km na godzinę. Służby ostrzegają również przed możliwymi przerwami w dostawach prądu.
7: Mateuszu, dziękujemy. Resort Energii ogłosił maksymalne ceny paliw na najbliższe 3 dni. Od soboty do poniedziałku liter 95 ma kosztować nie więcej niż 6,37, a diesla 6,82. To spadek w porównaniu do dziś o odpowiednio 2,3 grosze.
3: SK2 News, Kraków.
6: Kasia Snagowska. Większa liczba zatrudnionych specjalistów, 350 zł więcej na rękę dla każdego i możliwe kolejne podwyżki jeszcze w tym roku. Tak kończy się spór w krakowskim Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami. Obie strony są zadowolone. W porozumieniu pomógł mediator.
11: Pracowników mamy 65 przy około 360 zwierzętach.
6: Mówi prezes KTOZ-u Katarzyna Turzańska-Szacoń. 30 palet z podrobioną chemią gospodarczą przejęli krakowscy policjanci. Gdyby proszki i płyny do prania trafiły do sprzedaży, przyniosłyby producentowi stratę na 500 000 zł. Sprawcom grozi do 5 lat więzienia.
12: A my już mamy 3 minuty po godzinie 14. I co, gotowi na kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim? Najlepszych polskich? No to bardzo proszę. Manam, Nie poganiaj mnie na otwarcie. Potem Dawid Podsiadło, Maryla Rodowicz, Grzegorz Krzyży, zespół Hej. No i będzie jeszcze Skąd to się wzięło, w którym dzisiaj opowiem wam, skąd wzięły się perfumy. Rafał Adamczak, dzień dobry.
13: 10 hitów. 10.

0: Zawsze przy okazji tego numeru udaję, że gram na takim zwanym wymyślonym basie. Ale to jest dobry numer. Hej, Teksański, dobry, świetny numer, kultowy dla niektórych, wspomnienie pięknej młodości, co?
1: Skąd to się wzięło?
0: A skąd się wzięły perfumy, wiecie? Te są z nami od kilku tysięcy lat. Na początku wcale nie służyły do tego, żebyśmy to my, ludzie, pachnieli. Sama nazwa pochodzi z łaciny. Perfumum, czyli przez dym. Po pierwsze, zapachy powstawały podczas spalania żywic i ziół w świątyniach starożytnego Egiptu. Pachnący dym miał uspokajać bogów i odstraszać złe moce. A później Egipcjanie zaczęli używać

0: Używać olejków do ciała i kąpieli. Podobno Kleopatra była tak zakochana w zapachach, że perfumowała nawet żagle swoich statków, żeby jej obecność było czuć, zanim dopłynie do portu. W starożytnym Rzymie perfumy były symbolem luksusu. Pachniały nie tylko ubrania i włosy, ale nawet sale bankietowe. Zwierzęta też pachniały. Jednak prawdziwy przełom nastąpił dzięki Arabom, bo to oni udoskonalili destylację i stworzyli trwalsze zapachy na bazie alkoholu. Pierwsze, tak zwane nowoczesne perfumy, powstały w XIV wieku dla królowej Węgier. To była słynna woda węgierska z rozmarynem i alkoholem. A teraz ciekawostka z Polski, prosto z PRL-u. Wtedy prawdziwą legendą były perfumy. No jakie? Być może, oczywiście. Produkowała je Polena Uroda i praktycznie każda kobieta kojarzyła ten zapach. Dla wielu osób to był aromat wielkich wyjść, pierwszych randek, dancingów. Co ciekawe, dzisiaj stare buteleczki tych perfum są kolekcjonerskimi perełkami i potrafią kosztować więcej niż niejeden współczesny zapach. Czyli od świątynnego dymu do luksusowych flakonów. Historia perfum pachnie naprawdę długo.
1: Skąd to się wzięło?

0: da.
1: To Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość. Na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK 2. 24 minuty i będzie 15. No mniej więcej tak właśnie o tej porze albo za chwilę są domy, w których pojawią się pierwsze tarcia odnośnie planów na weekend, bo może jedna strona mieć w planie na przykład, nie wiem, wielkie porządki, ogród, dom, piwnica, garaż, no na pewno jest co robić, a druga może myśleć o tak zwanym ładowaniu akumulatorów i nic nie robieniu. I teraz trzeba to jakoś pogodzić, dojść do kompromisu, znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji. Kto ustąpi? Kto odpuści? I czy teraz będzie weekend pełen lenistwa, a kolejny weekend pełen porządków, czy może zupełnie odwrotnie? No nie wiem, kombinujcie tak, żeby tylko zgoda była. Zabrzmiałem jak wielki mędrzec, ale rzeczywiście chyba coś w tym jest, nie? Oskar Cyms, nie musisz się bać, w Radiu SK2, tak wam zagram już za chwilę. Pod mam nadzieję, jak najlepsze wasze już prawie weekendowe nastroje.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Gorzko, gorzko Kraków. Dyskoteki weselne w każdy piątek i w sobotę. Wodzirej, zabawy weselne, fotobudka. Do tego stoi wiejski, powitalny upominek oraz zabawa do białego rana. U nas poczujesz się jak na prawdziwym polskim weselu. Tyle, że bez koperty i stroju formalnego. Zapraszamy od godziny 22. Gorzko, gorzko Kraków. Plac Szczepański 7. Hej, wesele!
7: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja.

0: gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Centrum Budowlane Atwik zaprasza wykonawców budowlanych na dzień otwarty z Rockwool i Fast Wall Systems. Już w środę, 20 maja, czekają na was eksperci, promocje, pokazy oraz poczęstunek z grilla. Zarejestruj się na www.atwik.pl i odbierz prezent w dniu eventu. Środa, 20 maja, Centrum Budowlane Atwik, Kraków, Zawiła 50.
3: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
6: I poruszaj.

0: Spokojnie. Zaraz po newsach na otwarcie kolejnej godziny będzie Ira i dlaczego nic.
1: Reklama.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
1: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
11: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.

bracia za szkłem. To jest K2, u nas najlepsze polskie hity i za chwilę 15. I punktualnie o 15 w najświeższych newsach sprawdzimy, co w kraju, co na świecie. Co na naszym podwórku też sprawdzimy. Spokojnie, spokojnie.

0: Promocja do 16 maja. Szczegóły na oszom.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
10: Burzowy piątek w Krakowie, obowiązują pogodowe alerty. Te burze i po południu, i wieczorem mogą się pojawić, a przy okazji ulewny deszcz i porywisty wiatr nawet do 85 km na godzinę. Dziś do 18 stopni, od jutra chłodniej w Krakowie, w sobotę i niedzielę najwyżej do 13 i opady deszczu mają się utrzymać przez oba te dni. Po weekendzie odrobinę cieplej się zrobi, ale też ma być deszczowo. Za chwilę newsy.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
11: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalenie na decyzję o tymczasowym areszcie posła PiSu. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
12: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zaprezentowali.

0: Zapewnili mnie, jest gotowy.
1: Przypomnijmy, Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt po zmianie władzy na Węgrzech. Nowy premier tego kraju zapowiadał, że po objęciu urzędu doprowadzi do ekstradycji Ziobry, któremu polska prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Źródło salmonelli wciąż nie jest znane, a bakteria pojawiła się już w drugim przedszkolu. W placówce numer 14 w Gorzowie wykryto zakażenie u 11 dzieci. Wcześniej stwierdzono je w przedszkolu w Nowinach Wielkich. Specjaliści próbują ustalić przyczynę zatrucia. Póki co nic z badań nie wynika, mówi Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu.
2: Być może te wszystkie próby, które pobraliśmy, to już po prostu było za późno, albo po prostu to, co było, no to już było wcześniej wydzone albo wyrzucone.
1: Przedszkole w Gorzowie jest zamknięte, musi przejść dezynfekcję. Placówka w Nowinach ma zostać wkrótce otwarta. Tam zakażonych salmonellą po majówce zostało 18 osób, 15 dzieci, 2 nauczycieli i 1 rodzic. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
3: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek, będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
1: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu.
4: SK2 News, Kraków.
5: Kasia Znakowska, przed piłkarzami Krakowi mecz o przetrwanie. Jutro PAS zmierzał się na wyjeździe z Motorem Lublin. Sytuacja jest napięta. Krakowianie mają tylko 2 punkty przewagi nad strefą spadkową i od 6 kolejek czekają na zwycięstwo. Zadanie utrudniają braki kadrowe, bo za kartki pauzuje aż 3 kluczowych zawodników. A jeśli chcecie złapać nową sportową zajawkę, to mamy dla Was podwójne zaproszenia do Atras Squash Club. Jest też tam specjalna strefa zabaw dla dzieci. Piszcie maile na krakow@sk.pl i przekonajcie nas, że to do Was powinny trafić te bilety.
6: 2,5 minuty po godzinie 15. No to taki jest plan. Plan muzyczny. Ira, dlaczego nic? Potem Sylwia Grzeszczak, och jach, więc się trochę pozachwycamy, bo chyba pora na zachwyty dobre, jako że powoli kończymy robotę. Zwijamy te żagle. Ja wiem, nie wszyscy, ale jednak. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tegoroczny hymn męskiego grania Igor Herbut z Alia Widowambiną nareszcie w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. 16 po trzeciej, teraz o ptakach będzie. Naukowcy z Uniwersytetu Kyushu w Japonii odkryli kluczowy mechanizm, który decyduje o tym, czy ptaki latają, czy też nie. Tak jak emu pozostają na ziemi, albo pingwiny na przykład. Okazuje się, że o zdolności do lotu decyduje nie tyle zestaw genów, co, i teraz uwaga, będzie mądry cytat, precyzyjny moment aktywacji pewnego sygnału molekularnego podczas rozwoju zarodkowego, cokolwiek to znaczy. Ja tam bym na miejscu ptaków w kompleksy nie wpadał, że jak ptak, to od razu latać musi. No przecież są ptaki, które bez latania mają całkiem przyjemne życie. Przecież nie każdy facet z widłami to Neptun, jak mawiają. Sydney, Polak i PZ, otwieram wino, a później Beata, a później budka sufera w SC2.

0: A właśnie, właśnie, gramy najlepsze polskie hity. To jest SK2, Budka, Suflera i Twoje Radio za nami. Zaraz Jula, będzie Krzysztof Zalewski z Dawidem Porsiadło i z Kortezem. Będzie Tadeusz Woźniak jeszcze. A teraz, jako że już zbliżamy się do 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Michał Przybyła.
1: Wstrzymany ruch pociągów na odcinku Robczyce-Dębica na Podkarpaciu to po śmiertelnym potrąceniu osoby, która znajdowała się na torach. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora, informuje PKP. 33-letnia kobieta została potrącona przez samochód osobowy na autostradzie A4 w Katowicach. Do wypadku doszło, gdy próbowała przejść przez jezdnię. Z obrażeniami trafiła do szpitala. Jak się okazało, miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach, tak donoszą hiszpańskie media. Według nich Polak najprawdopodobniej pożegna się z klubem ze stolicy Katalonii i przeniesie się do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. W niedzielę pewna tytułobarca rozegra ostatnie spotkanie w La Lidze przeciwko Betisowi Sevilla. To może być ostatni mecz Lewego na Camp Nou.

0: W Radiu SK2 Tadeusz Woźniak i Zegarmistrz Światła gramy najlepsze polskie hity. Układ akordów na gitarę w tym utworze jest dość prosty, co powoduje, że każdy, kto podejmował jakąkolwiek próbę, czy udaną, czy mniej udaną nauki gry na gitarze, na pewno z Zegarmistrzem Światła się osobiście spotkał, prawda? 18 minut pozostało, nie, no dobra, wróć. 17 minut pozostało do godziny 16. Za chwilę u nas Igo i Bruce, a wiadomo, że punktualnie o 16 najświeższe newsy z kraju, ze świata i z naszego lokalnego podwórka.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. Już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A53

0: 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: I po reklamie.

0: Bohaterowie Mazurskiej Majówki 2026 w Mikołajkach, która dopiero co za nami. Jeszcze wspomnienia tejże są świeże. Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu SK2. Zaraz 16 o 16 najświeższe newsy. Po 16 ja będę grał, a Jarząbek będzie miał dla was prawdę. Więc jeżeli chodzi o to, co zagram, to na pewno na otwarcie kolejnej godziny Baranowski, Czułe Miejsce, ale także formacja Nieżywych Schabów i Ich Lato oraz Wiktoria Kida i Naiwna Ja.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną, obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny PME 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
8: O.
7: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
9: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
10: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
11: To będzie ostatnia reklama. Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
15: Sprawdzamy sytuację na A4. Przed zjazdem na Bochnię mamy duży korek przez roboty drogowe przy wiadukcie. Droga z Bochni na krakowskie lotnisko wydłuża się przez to nawet o 25 minut. Hamowanie też na węźle Łagiewniki. Między Skawiną a mostem przez Wisłę również jedziemy wolno. Jeszcze 7 i rondo z ulicą Kocmyrzowską w Nowej Hucie. Tam korkuje się z każdej strony, a do wjazdu na to rondo od strony Huty zator sięga ulicy Bulwarowej. Zerkajcie w niebo, na wieczór w prognozach burze.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. Leapmotor.golemo.pl.
13: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
16: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy SK2.

0: Zaczynamy od informacji z Dolnego Śląska. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. Mężczyzna zastrzelił się podczas interwencji policji w województwie wielkopolskim. Więcej o tym w informacjach za godzinę. Dwie osoby zostały porażone piorunem na Giewoncie w Tatrach. Na szczęście żyją, trwa akcja ratunkowa, donosi z Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
1: Do porażenia doszło po godzinie 13. Dwóch turystów w czasie burzy przebywało w kopule szczytowej Giewontu przy metalowym krzyżu. Na szczęście przeżyli. Jedna z osób została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Zakopanem, a druga w lepszym stanie sprowadzana jest przez ratowników Topr.
0: Do jednej z największych tragedii związanych z wyładowaniami atmosferycznymi w Tatrach doszło w sierpniu 2019 roku. Piorun uderzył wówczas w metalowy krzyż na szczycie Giewontu. Zginęły 4 osoby, w tym 2 dzieci, a rannych zostało 157 osób. Alerty z powodu burz obowiązują już w 13 województwach. To pas od Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego po Lubelskie, Podkarpacie, Małopolskę i Śląsk. Nawałnicą będzie towarzyszyły intensywne opady deszczu, silny wiatr i lokalnie także grad. Gigantyczne opóźnienia pociągów Intercity i Interregio na Podkarpaciu. To po śmiertelnym potrąceniu na torach na odcinku Ropczyce-Dębica. Na miejscu pracują teraz służby. Składy jeżdżą po jednym torze w obu kierunkach i łapią już kilkudziesięciominutowe opóźnienia. Chodzi o pociągi z Przemyśla, m.in. do Zielonej Góry, Poznania i Szczecina. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
2: Służby na miejscu działają. To będzie zależne od decyzji służb, decyzji prokuratora. Natomiast prace mogą potrwać do późnych godzin wieczornych.
0: Informuje Dorota Szalacha z PKP PLK. Szczegóły dotyczące opóźnień pociągów są dostępne na portalu pasażera. Wielka wymiana jeńców między Ukrainą a Rosją. 205 osób wraca do domów z obu stron frontu w ramach umowy między Kijowem i Moskwą. W sumie porozumienie dotyczy 1000 jeńców. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Załański, większość zwolnionych Ukraińców przebywa w niewoli od 2022 roku.
3: SK2 News, Kraków.
4: Kasia Znakowska. Sąd apelacyjny odrzucił zażalenie radnego KO Szczęsnego Filipiaka. Chodzi o pozew w trybie referendalnym za publikację w mediach społecznościowych treści, które zdaniem Komitetu Referendalnego były pomówieniami. Filipiak musi przeprosić i zapłacić 3000 zł na rzecz organizacji pozarządowej. Zbiórkę pieniędzy na leczenie osób bezdomnych prowadzi Dzieło Pomocy Świętego Ojca Pio. Dzięki środkom organizowane są specjalne dyżury lekowe.
5: Otrzymuje receptę i osoba udaje się do apteki, a my to opłacamy.
4: Mówi brat Konrad Baran, dyrektor Dzieła Pomocy Świętego Ojca Pio w Krakowie.
6: 3 minuty po godzinie 16. Czułe miejsce od Baranowskiego już za chwilę, potem Lato od formacji Nieżywych Schabów i Naiwna Ja to od Wiktorii Kidy. No i Jarząbek, od niego będzie Prawda, a potem Stacja Warszawa od zespołu Lady Punk, czyli nieźle nam się ta godzina zapowiada. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: prawdę ci powie.
1: Coraz więcej dzieciaków jeździ dzisiaj na rowerach elektrycznych i trudno się dziwić. Dla młodych to jest frajda, dla rodziców czasem jedyny sposób, żeby wyciągnąć ich sprzed ekranu. Tyle, że nie każdy rower elektryczny jest w świetle prawa rowerem. Bo jeśli sprzęt ma za mocny silnik, jeździ szybciej niż 25 km na godzinę albo ma manetkę gazu i potrafi jechać bez pedałowania, to policja może uznać go za motorower, a wtedy zaczynają się schody, bo potrzebna jest rejestracja, tablica OC i prawo jazdy kategorii AM. Do tego dochodzą też przepisy dotyczące wieku. Dziecko poniżej 10 roku życia nie może samo jeździć po drogach publicznych. Starsze, od 10 wzwyż, potrzebuje już karty rowerowej albo prawa jazdy. No i od czerwca obowiązkowy jest też kask dla wszystkich poniżej 16 lat. Problem jednak w tym, że wielu rodziców kupuje tańsze modele z internetu, często sprowadzane spoza Unii, i później okazuje się, że zamiast rowerka dla dziecka mają w domu pełnoprawny motorower bez papierów dla tatusia, a mandat za coś takiego może sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych.

0: To taki dobry hymn wejścia w weekend. Gotowi na wszystko. Ten tytuł ma znaczenie o tej porze w piątek. Phil i Lambery za nami. To jest K2 u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Various Monks, Mai. A na zegarkach już 16.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów. W SC2 Michał Przybyła.
1: Coraz więcej emerytów nadal pracuje. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących

0: tych seniorów wzrosła o ponad 50%. Jak wynika z danych ZUS-u, dziś w całym kraju aktywnych zawodowo jest prawie 880 tysięcy emerytów. Najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Spółka spłaca, a stowarzyszenie się odwołało. Chodzi o Stal Gorzów, która ma do oddania miejską dotację. Łącznie to 1,5 miliona złotych. Magistrat rozłożył zobowiązania spółki na 60 równych rat. Do tej pory Stal spłaciła dwie. Co miesiąc to około 10 tysięcy złotych. Pierwszy z czworaczków z ZOO we Wrocławiu rusza do Lizbony. Narodziny tygrysów były światową sensacją. W naturze żyje ich tylko 400. Teraz pierwszy z rodzeństwa jedzie w świat.
1: Staramy się imitować tę sytuację w ogrodach, tak żeby w wieku około 2 lat młode mogły wyjechać do innych miejsc z szansą na założenie własnej rodziny.
0: Mówił Paweł Sroka z wrocławskiego ZOO.

0: Kiedyś auto z alufelgami było luksusem, dzisiaj już jest standardem, ale całowanie cały czas w kategoriach luksusów pozostaje zdecydowanie. Cookies i piersi, całuj mnie w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity. Piąteczek, weekend nam się rozkręca, zbliżamy się do takiego pięknego czasu, kiedy chyba większość z nas już skończy pracę. Ja wiem, że są tacy, którzy dzisiaj po południu, wieczorem będą pracować, w nocy będą pracować, przez cały weekend będą pracować. Wiem. W sumie to i my będziemy cały czas dla was grać najlepsze polskie hity. Natalia Zastępa już za chwilę w Radiu SK2, więc koniecznie bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie.

0: 1. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Centrum Budowlane Atwik zaprasza wykonawców budowlanych na dzień otwarty z Rockwool i Fast Wall Systems. Już w środę, 20 maja, czekają na Was eksperci, promocje, pokazy oraz poczęstunek z grilla. Zarejestruj się na www.atwik.pl i odbierz prezent w dniu eventu. Środa, 20 maja, Centrum Budowlane Atwik, Kraków, Zawiła 50.
7: I po reklamie.

To Wilki i Urkę w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Zaraz piątkowa godzina 17 i już jest jakieś takie poczucie luzu w narodzie, prawda? Że już weekendzik, że już piąteczek w tej swojej najlepszej fazie. No i ja teraz w tym najlepszym momencie przekazuję stery Łukaszowi Zduńczykowi, który już będzie za mnie zaraz po godzinie 17. Łukasz też od 18 będzie

0: Grał najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga out.
8: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
14: Zagrzmiało, ciemne chmury nad Krakowem i burze z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem w prognozach na dzisiejszy wieczór i noc. Teraz 17 stopni, pod wieczór 12, 9 w nocy, a w sobotę i w niedzielę chłodniej, bo maksymalnie do 13 stopni i deszcz. Plener trochę w ten weekend odpada. Nie pojadą też rekreacyjne linie krakowskiego MPK do ZOM ani do Ojcowa. Zostańcie z nami, newsy za chwilę.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. Leapmotor.golemo.pl.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
15: Minęła 17, a Michał Przybyła, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. Mężczyzna zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim.
16: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
15: Informuje Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić na osiedlu przy lesie. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok ofiar. Rządowa koalicja mówi o odbudowie wymiaru sprawiedliwości, PiS o łamaniu prawa. Sejm wybrał 15 sędziów, członków KRS. 13 z nich, których zgłosiła koalicja rządowa, zostało wcześniej wyłonionych przez Zgromadzenie Sędziów. Dwoje członków zgłosił PiS i Konfederacja. KRS to pierwszy organ, który będzie w całości odbudowany, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
17: Mamy opinię Komisji Weneckiej, która wskazuje nam, że to jest droga w dobrym kierunku, czyli oddolny wybór przez sędziów, ich reprezentantów, tak żeby wypełnić wymóg konstytucji i Sejm, który nam w jakiś sposób zatwierdził ten wybór. Oczywiście mieścimy się w ramach obowiązującej ustawy.
15: Posłowie PiS-u zbojkotowali dzisiejsze głosowanie w Sejmie. Uważają, że odbyło się niezgodnie z prawem.
18: Ta sprawa prowadzona jest przed Trybunałem Konstytucyjnym i do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tej sprawy powinny być wstrzymane prace.
15: Zaznacza poseł PiS-u Michał Wójcik. We wspomnianym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Prawo i Sprawiedliwość chce zbadania zgodności z ustawą zasadniczą przepisów o KRS. Będziemy starali się odbudować relacje z naszą publicznością, deklaruje dotychczasowy zastępca, a obecnie nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie.
19: Będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
15: Zmiana jest konsekwencją zniszczeń po imprezie techno, która odbyła się na dziedzińcu pałacu.
11: SK2 News, Kraków.
14: Kasia Snakowska, 148.

0: Powrót przyjaznym, dostępnym.
1: Zmiana jest konsekwencją zniszczeń po imprezie techno, która odbyła się na dziedzińcu pałacu.
2: SK2 News, Kraków.
3: Kasia Snakowska. 148 mieszkań z preferencyjnym czynszem powstanie przy ulicy Padniewskiego w Krakowie. To w ramach społeczności poczęły się prace projektowe tego osiedla.
4: Będą w większości 3 i 4 pokojowe. To będą dwa budynki, łącznie ponad 170 miejsc parkingowych w garażach podziemnych.
3: Mówi Aleksander Gołdynia, prezes zarządu SIM Ziemia Krakowska. Do Krakowa zjadą się naukowcy z całego świata. Od wtorku 11 Kopernikus Festival. Będą wieczorne obserwacje nieba, warsztaty weryfikowania informacji, wykłady i strefa na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5: Wiecie co? To chyba już, tak mi się wydaje, już prawie 3 minuty po godzinie 17, czyli to jest ten moment, o którym marzyliśmy od pierwszego budzika w poniedziałek. Jak to fajnie by było, gdyby był już piątek. No i jest, słuchajcie, weekend się zaczyna i zaczynamy go z najlepszymi polskimi hitami. Łukasz Zduńczyk, witajcie, do domu, po pracy jedzie z nami Baim.

0: O, jak to bardzo dobrze czuć, że się weekend zaczyna już 19 po 17, a SK2 gra takie klasyki, to elektryczne gitary. A dzisiaj, słuchajcie, bardzo ważny dzień, prawdziwa legenda polskiej piłki nożnej, legenda mikrofonu, człowiek, którego zna każdy, obchodzi urodziny. Dariusz Szpakowski właśnie skończył 75 lat, to jest gość, którego zna cała Polska, wszystkie pokolenia, autor wielu kultowych tekstów, jak na przykład ten... Także panu Dariuszowi życzymy wszystkiego najlepszego i przede wszystkim podziwiamy. Słuchajcie, ten gość tyle meczów polskiej reprezentacji skomentował i wytrzymał to wszystko nerwowo.
1: SK2.

0: Roxy Węgiel w Radiu SK2 to najlepsze polskie hity, a pewna pani, pasażerka tanich linii lotniczych ostatnio miała gigantycznego farta, słuchajcie. Leciała sobie z Krakowa do Liverpoolu i na pokładzie samolotu kupiła zdrapkę, jak to czasami oferują w tanich liniach lotniczych, prawda? No i wygrała ponad 2 miliony złotych. No to linia lotnicza właśnie klientkę straciła, bo myślę, że po takiej wygranej ta pani będzie mogła sobie pozwolić na latanie samolotami, w których może nie będzie zdrapek, ale za to będzie troszkę więcej miejsca na nogi.
1: SK2. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Gorzko, gorzko Kraków. Dyskoteki weselne w każdy piątek i w sobotę. Wodzirej, zabawy weselne, fotobudka. Do tego stoi wiejski, powitalny upominek oraz zabawa do białego rana. U nas poczujesz się jak na prawdziwym polskim weselu. Tyle, że bez koperty i stroju formalnego. Zapraszamy od godziny 22. Gorzko, gorzko Kraków. Plac Szczepański 7. Hej, wesele!
5: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie 2 sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy, 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
1: I po reklamie.

0: Jaga Doda i zespół Virgin na antenie Eski 2. To są najlepsze polskie hity. Teraz starszym numerom dajemy chwilę odpocząć, bo naszą antenę przejmują nowości. Zapraszam Was na 66. notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Zostańcie ze mną, bo będę miał koncertową niespodziankę. Powiem tylko tyle. To jest coś, co fanom rapu na pewno bardzo się spodoba.
1: Reklama. To nie może być przypadek.
2: Nie! To Kaufland Card Extra!
3: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
1: I po reklamie.
2: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy! Zderzenie czterech pojazdów na S7C w miejscowości Kępina pod Grójcem. Ekspresówka w kierunku Radomia jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą jechać objazdem. Utrudnienia potrwają kilka godzin. Jedna osoba trafiła do szpitala na pokładzie śmigłowca, cztery pozostałe były w stanie zejść z gór o własnych siłach. To po uderzeniu pioruna w Giewont w Tatrach.
3: Jedna osoba miała utratę przytomności taką chwilową. Też w wyniku tego porażenia piorunem spadła kilka metrów w rejonie kopuły i tam był uraz głowy, uraz nogi.
2: Relacjonuje Grzegorz Kubicki z Topru. Najbardziej poszkodowana osoba w chwili transportu do szpitala była już przytomna. Unijne miliardy z SAFE uwolnią środki dla służb. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tak zwanego programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu.
1: Gorąca Polska 20.
4: No i to jest bardzo dobry plan na początek weekendu. 20 waszych ulubionych, nowych polskich hitów, ale nie tylko. Dokładam jak zawsze też sporo nowości, których jeszcze nie słyszeliście. No i tym razem mam niespodziankę. Fani rapu na pewno się ucieszą. Uwaga, słuchajcie uważnie Eski 2 w najbliższych godzinach, bo będę miał dla was zaproszenia na koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku. Jak je zgarnąć, co i jak, to ja wam potem wszystko powiem. I dodam jeszcze jedno, będzie na bogato, bo tych biletów jest całkiem sporo.
1: Polska 20.
4: Ale listę hitów Eski 2 tak na spokojnie zaczynamy, bo już można odetchnąć po całym tygodniu. Na miejscu 20 Igo, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: przebędzie. Idole nastolatek kilka lat temu i myślę, że cały czas. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, miejsce 19 gorącej polskiej 20 w SC2, a ten gość się może stać idolem, albo już się stał. Jasiek Piwowarczyk, mam dla was nowość od tego gościa. Ten artysta w zeszłym roku wygrał program The Voice of Poland, a karierę swoją zaczynał od szkoły muzycznej, czyli wykształcony muzycznie. Śpiewał w chórze, a teraz robi swoją muzę i coraz lepiej mu to wychodzi. Posłuchajmy jego nowości. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston, już teraz w SC2. Halo,
1: halo, tu Londyn. Nie, czekaj. Chyba nie ten przycisk mi się kliknął, przepraszam.
2: Gorąca polska dwudziestka, Radia Jacka 2.
0: O, teraz się dobrze załadowało. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston. Premierowo gra na antenie Eski 2. Z tym numerem Jasiek wystąpi na konkursie premier na tegorocznym festiwalu w Opolu. Eska 2 też tam będzie. Nie czekaj.

0: Miejsce 17 gorącej polskiej dwudziestki. W zeszłym tygodniu Kasia Sienkiewicz była w naszym studiu, osobiście ten numer zagrała i zdradziła, że po raz pierwszy nagrywanie piosenek solo jest trochę jak granie w grę.
1: Ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić.
0: Jeśli chcecie, żeby Kasia Sienkiewicz weszła na wyższy level w liście hitów Eski 2, to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. A teraz nowa misja w karierze Maćka Skiby, bo po raz pierwszy nagrał numer w duecie. Maciek Skiba i Bledka to miejsce 16 gorącej polskiej dwudziestki w SC2.

0: Graliśmy jego numery, zanim stał się popularny. Messner w Radiu SK2, miejsce 15 gorącej polskiej 20. A teraz odkrywamy kolejny młody talent. To Ola Kendra, śpiewa od 9 roku życia. Próbowała swoich sił m.in. w The Voice Kids, a teraz zaczyna podbijać polską scenę, bo właśnie dostała się do Opola. Wystąpi na tym kultowym festiwalu polskiej piosenki na koncercie Debiuty, właśnie z tym numerem, który już za chwilę zagram wam premierowo na antenie SK2. I wy będziecie mogli powiedzieć, że Ola Kendrę to wyznacie właśnie z Radia SK2.
1: Polska 20, Radia SK2.
0: Ola Kendra i Bój się Boga dziewczyno. Niedługo w Opolu, a już teraz w propozycjach do gorącej polskiej 20 Radia SK2.
2: O

0: się właśnie robi hity. Tydzień temu w propozycjach, a już dzisiaj ląduje na miejscu 13 gorącej polskiej 20 mrozu w Radiu SK2. Teledysk do tego numeru nakręcił na Filipinach, czyli tam trochę popracował, trochę odpoczął. Fachowo to się chyba nazywa work-life balance. Zaraz do Was wracam po krótkiej przerwie. Na 12 czeka Vito Bambino i Zalia.
1: Gorąca polska 20. Lista hitów Radia SK2. Reklama.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz

0: najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Centrum Budowlane Atwik zaprasza wykonawców budowlanych na dzień otwarty z Rockwool i Fast Wall Systems. Już w środę, 20 maja, czekają na Was eksperci, promocje, pokazy oraz poczęstunek z grilla. Zarejestruj się na www.atwik.pl i odbierz prezent w dniu eventu. Środa, 20 maja, Centrum Budowlane Atwik, Kraków, Zawiła 50.
4: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
7: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na auchan.pl.
8: I po reklamie.

Polska 20. Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.

0: teraz mam ją już z kim.
1: Doda kończy tydzień z 11. To jest gorąca polska 20 w Radiu SK2. Doda jest jak Mata. Ona też zagra koncert na Stadionie Narodowym, tylko że Doda w przyszłym roku, a Mata dziś i jutro. A teraz czas na kolejną nowość. Lubimy wam odkrywać nową polską muzykę i teraz kolejny hit spod szyldu Babie Lato. W tym roku w składzie Natalia Grosiak z Micro Music, Bela Komoszyńska z Sorry Boys i Katia, młoda artystka. W takim składzie dziewczyny zagrają na festiwalu Letnie Brzmienia. Ta impreza w największych miastach w Polsce w lipcu, sierpniu i wrześniu. A już teraz dwa słońca premierowo w SC2.

0: To się staje coraz większym hitem. Dziewczyny pną się w górę i kończą tydzień na miejscu 9 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. To był zespół Lore, a ja mam dla was teraz coś wyjątkowego. Takie rzeczy tylko na antenie Radia SK2. Mam dla was zaproszenia. Aż 4 na jutrzejszy koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku. Jeśli chcecie, przekonajcie mnie, z kim i dlaczego chcielibyście na ten koncert pójść. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Mogą być też SMS-y 726-826-826. Z kim i dlaczego poszlibyście na koncert Taco Hemingwaya jutro w Gdańsku? Zgłaszajcie się za darmochę, a ja po 19 wyślę bilety komuś z was.
1: Gorąca polska 20.
2: Lista hitów radia.
1: SK2. Reklama.
3: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie 2 sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny PME 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Chcecie pokazać dzieciom, że praca może być pasją? Już 30 maja stadion Juveni zmieni się w wielki warsztat pod chmurką. Podczas 4. rzemieślniczego pikniku rodzinnego najmłodsi spróbują swoich sił w stolarstwie czy tworzeniu biżuterii. Będą też dmuchańce, malowanie twarzy i wystawa Rzemieślnik XXI wieku. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. To dobra okazja, by spędzić sobotnie przedpołudnie kreatywnie i oczywiście z całą rodziną.
11: Ciągle zbyt posępną. Mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: Na ostatnią chwilę możecie zgarnąć aż 4 bilety na jutrzejszy koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku. Tych biletów nigdzie już nie ma, one są już niedostępne. Nie kupicie tych biletów, bo uwaga, 130 tysięcy biletów na całą trasę Taco Hemingwaya poszło w zaledwie kilka godzin, ale my te bilety na jutrzejszy koncert w Gdańsku dla was mamy. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2 albo SMS-y 726-826-826. Całą waszą ekipę SK2 może wysłać na koncert Taco w Gdańsku. Łukasz Zduńczyk, witajcie!
1: Polska 20.
0: Ja wiem, że pogoda za oknami mało wakacyjna, ale my się już na lato nastawiamy. Bo na miejscu ósmym Bledka, Łukasz Zduńczyk, hej! Daleko.

0: Miejsce siódme gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 to Maciek Musiałowski. Gramy wasze ulubione polskie hiciory i mamy dla was też koncertowe niespodzianki. Razem ze mną teraz Agnieszka. Cześć Agnieszka.
1: Cześć, witam.
0: Słyszałem, że jakieś tam plany wam się posypały. Co to miało być, panieński czy jak? O co chodzi? Opowiadaj.
1: Nie, miało być super.
0: O nie, halo Agnieszka, coś nam chyba... Agnieszka nam chyba uciekła. Słuchaj, strasznie słabo cię słyszę.
1: Halo, halo?
0: O, teraz troszkę lepiej. No to opowiadaj, co tam się wydarzyło u was.
1: No miało być super wesele, o wielkie i ekstra. Z kontaktami z pracy miałyśmy świętować jedną z naszych koleżanek imprezkę, ale no niestety wkład się posypał i tego nie zrobimy.
0: Aha, czyli miała być imprezka, nie ma imprezki i przydałoby się jakoś nadrobić zaległości, tak?
1: Dokładnie.
0: Ale to uzbierasz mi ekipę ty plus trzy osoby?
1: Oczywiście, to nie jest problem.
0: Słuchaj, a lubicie słuchać rapu?
1: Oczywiście.
0: Oczywiście, no to głupie pytanie. Słuchaj, sprawa prosta. Agnieszka, cztery bilety na jutrzejszy koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku są twoje.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Prosisz, masz.
1: Dziękuję.
0: Ty to jesteś dobrą kumpelą z pracy, powiem ci.
1: Też tak myślę.
0: No to słuchaj, pozdrawaj teraz swoje koleżanki, ogłaszaj im, że jutro idziecie się bawić.
1: Madzia, Gaba, Iza, Sandra. A, dobra, to Sandra pewnie lub bez Izy.
0: pakujcie się, bo jutro idziecie się bawić. Dobrej zabawy, dziewczyny, wam życzę.
1: Dziękuję.
0: Trzymajcie się, hej. A już teraz może być taki przedsmak tej zabawy, bo już teraz na antenie SK2 Daria Zawiałow i Taco Hemingway, który...

Piąteczka dla Roxy Węgiel. To jest Gorąca Polska 20 w Radiu SK2. A teraz odkrywamy kolejną nowość. Gość, który też tak jak Roxy wypływa na szerokie wody. To Maciek Skiba, który, przypomnę, ma już kawałek Chcę Ciebie Częściej, który podbił listy hitów w naszym kraju. Teraz wydaje kolejne single, ma duet z Bledką i wydał właśnie nowość, z którą dostał się na Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. To Maciek Skiba i Wołam. Już teraz gram premierowo na antenie Radia SK2. Ten kawałek pojawi się na konkursie Premier w Opolu. A już teraz wskakuję do propozycji do Gorącej Polskiej 20.

przełączamy się na tryb letni. Tak będą brzmiały wakacyjne wieczory. Kuba i Kuba. Miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki. Tak ten numer brzmi na antenie Radia SK2, a tak ten kawałek brzmiał przy ognisku na Mazurach. A jeśli...

Kuba i Kuba bawili się razem z nami i z naszymi słuchaczami na mazurskiej majówce Radia SK2. Polecam wam zajrzeć na naszego Instagrama, tam nagranie zobaczycie w całości i dużo innych ciekawych rolek. Powiem wam tyle, Kuba i Kuba są naprawdę bardzo zabawni, więc jeżeli teraz potrzebujecie czegoś na poprawę humoru po całym tygodniu, to polecam wam Instagrama Radia SK2, no i polecam gorącą polską 20, bo wchodzimy na podium. Na miejscu trzecim spadający ze szczytu Dawid Podsiadło, to jest Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Jest!

Niedługo ten i wiele innych hitów Dawida Podsiadło będzie można usłyszeć na żywo. I to w niesamowitych okolicznościach, bo na stadionie. Dawid Podsiadło i miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. W czerwcu Dawid rusza w stadionową trasę koncertową. Będzie stała obrotowa scena na stośrodku stadionu. 6 czerwca start na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a potem w planach m.in. PGE Narodowy w Warszawie i to dwa razy. A już teraz miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki Wiktor Waligura, który na jesieni podobno wyda nową płytę.

0: Wiktor Waligura. To miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki Eski 2. A teraz czas na wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Żeby zdetronizować Dawida Podsiadło, to naprawdę trzeba zrobić niezły hicior. To trzeba umieć, ale jak taka ekipa siada razem w studiu i tworzy wspólną piosenkę, no to musi być deklasacja konkurencji, krótko mówiąc. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w jednym hicie, czyli nowy hymn męskiego grania już teraz na antenie Radia SK2. Nareszcie na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2.
2: Ja się staram.

0: I od dawna to wiem.
1: Wiedzieliśmy to od samego początku, że ten numer będzie hitem. Nowy hymn męskiego grania. Nareszcie. Na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki to wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia. Już niedługo ta ekipa, a także wielu innych artystów zobaczymy na żywo w największych miastach w Polsce. Start trasy męskiego grania 26 czerwca w Żywcu, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa na zakończenie 21 i 22 sierpnia. A czy wystąpią na szczycie gorącej polskiej dwudziestki? Wszystko od was zależy. Nowe notowanie jak zawsze w piątek po 18.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Głosuj na sk2.pl. Reklama.
4: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
3: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: To będzie ostatnia reklama.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

Kuban Mrozu i Faust. To jest SK2 i najlepsze polskie hity, a już jutro wielki dzień dla polskiej siatkówki, słuchajcie. Dwie polskie drużyny zagrają w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów, czyli najbardziej prestiżowych rozgrywek. PGE Projekt Warszawa zmierzy się z włoską Perugią, a Aluron CMC Warta Zawiercie z Ziratem Bankasi Ankara. I co ciekawe, nawet w tych zagranicznych drużynach też grają Polacy, także biało-czerwoni zdominowali światową siatkówkę. Gratuluję serdecznie i powstrzymam się od złośliwości w kierunku piłkarzy.

0: Ona teraz szykuje formę. Nie na lato, tylko na przyszły rok. Daria Zawiałow w Radiu SK2 w przyszłym roku wyda płytę i ruszy w trasę koncertową, a na razie odpoczywa, podróżuje i pisze piosenki. A formę na weekend zapewni wam już teraz Antonina Van Dessel, bo ona teraz przejmuje stery i będzie wam grała najlepsze polskie hity na start weekendu.
1: Reklama.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. To będzie ostatnia reklama.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Rodzina to drużyna. Pod takim hasłem już od 22 maja świętować będzie cały Kraków. Kulminacja w niedzielę, 24 maja, na zielonych terenach przy Tauron Arenie. Czeka na Was wielkie miasteczko rodzinne, od pokazów Straży Pożarnej i Policji przez bezpłatne badania w strefie zdrowia, aż po warsztaty plastyczne. Co ważne, w plenerowych gabinetach będzie można skorzystać z bezpłatnych porad psychologów i terapeutów. To będzie dobry moment, by zadbać o wspólne relacje i po prostu dobrze się bawić.
4: No i mamy na zegarach godzinę 20 w piątek 15 maja i mam bardzo świetne informacje dla Was. Słuchajcie, zaczynamy weekend, więc mamy z czego się cieszyć. Tutaj Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Antonina Wandesel i mówię Wam już takie piątkowe dobry wieczór. A w tej godzinie naprawdę garść super hitów, więc koniecznie bądźcie z nami.

to wieczorową porą w piątek była grupa Kombi Sen się spełni w Radiu SK2. Czy wiecie, że dzisiaj mamy zimną Zośkę? No i oprócz tego oczywiście dzisiaj wszystkie Zosie,

Zofie, Zosieńki mają swoje imieniny, więc składamy wam, drogie Zofie, wszystkiego najlepszego od całej ekipy Radia SK2. No ale co to jest ta zimna Zośka właściwie? Poprzednie 3 dni to było 3 ogrodników, a dzisiaj grande finale, czyli zimna Zośka. I doczytałam, bo sama byłam ciekawa, cóż to takiego, co to za magiczna data. I słuchajcie, 15 maja to jest magiczna data, zimna Zośka, gdzie ostatni raz w maju mogą pojawić się podobno przymrozki. I nie powinno się przed tą datą sadzić roślin w ogrodzie takich delikatnych. Chodzi tutaj o warzywa, takich jak ogórki, pomidory czy papryczka. I dopiero po 15 maja, kiedy już nie będzie przymrozków, można śmiało sadzić te warzywa w ogródku. No i ot cała filozofia. Także drodzy ogrodnicy, tacy, którzy tak niespecjalnie znają się jeszcze na ogrodnictwie, nie dziękujcie, tylko korzystajcie. 15 maja, absolutnie magiczna data w ogrodnictwie. A już teraz u nas muzycznie Sarsa, bronię się.

To była Sanach i Vito Bambino, Ale Jazz. No i Ale Jazz, bo w tym tygodniu wszyscy żyją Eurowizją 2026. I za nami dwa emocjonujące półfinały, podczas których wyłoniono

Miano po 10 finalistów. A w sobotnim, jutrzejszym finale Eurowizji 2026 usłyszymy łącznie 25 wykonawców, a wśród nich między innymi reprezentującą Polskę, naszą Alicję Szemplińską, która ma taki głos, że no naprawdę, kawał głosu. My już teraz trzymamy kciuki, żeby Alicja, no co, zajęła pierwsze miejsce. Finał już jutro i jutro już będziemy wszystko wiedzieć. A wy trzymajcie kciuki za Alicję.

0: To była bardzo fajna Zofia Alaja, kupiłam bilet. Ja przeczytałam przed chwilą, że głaskanie psów dobrze robi na głowę. No i słuchajcie, doczytałam się, że nie tylko dlatego, że nas wycisza, uspokaja i budzi takie pozytywne emocje, jak głaszczemy sobie naszego pieseczka, tylko dodatkowo bardzo dobrze działa na korę przedczołową, czyli taką przednią część tutaj naszej głowy, której zawdzięczamy najbardziej zaawansowane umysłowe umiejętności i funkcje, które odróżniają nas od innych ssaków naczelnych. Tutaj cytowałam. Więc słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że tak naprawdę to nie my dla psa, tylko pies dla nas. I jak macie takiego terapeutę w domu, no to już do dzieła głaskać, głaskać i jeszcze raz głaskać, bo oprócz takiego spokoju, no to jeszcze wasza kora przedczołowa zaczyna lepiej funkcjonować. No i to się nazywa prawdziwe szczęście.
1: SK2.

0: Na zegarach za moment godzina 21, a to był Happy Set Zanim Pójdę. Co po 21 w Radiu SK2? No oczywiście, dalej najlepsze polskie hity i na początek Big Day, Ania Karwan, Kamil Bednarek i Staw. Także koniecznie bądźcie z nami, bo po 21 u nas nadal będzie się muzycznie bardzo dobrze działo. Słyszymy się za chwilę.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: To gratka dla miłośników malarstwa i muzyki klasycznej. W krakowskim Pałacu Sztuki możecie podziwiać monumentalny cykl Jerzego Dudy Gracza, inspirowany wszystkimi dziełami Chopina. Już w tę niedzielę, 17 maja o 16, po wystawie oprowadzi córkę artysty Agata Duda Gracz. Usłyszycie osobiste historie o tym, jak powstawało blisko 300 obrazów malowanych nostalgią i polskim krajobrazem. A jak nie zdążycie w niedzielę, kolejne spotkania zaplanowano na koniec maja.
0: I mamy to na zegarach 21 w piątek, 15 maja. Tutaj Radio SK2 i najlepsze polskie hity. A ja nazywam się Antonina Van Dessel. I w tej godzinie, oprócz najlepszych polskich hitów, które oczywiście Wam SK2 gwarantuje, powiem Wam o nowej modzie na wesela. Więc koniecznie zostańcie i mówię Wam już takie piątkowe dobry wieczór.

To był ostatni most od Lanberry. I miało być u nas o weselach i o nowej modzie na wesela. To będzie, dlatego że wygląda na to, że czasy wesel, takich na 3 dni i zaproszenia połowy powiatu, trochę się kończą. Vicky Gabor raczej nie planuje wielkiej ceremonii, jak mówi, a komentarz w sprawie dorzucił nawet Bogdan Trojanek, czyli dziadek jej ukochanego. Czyli mamy taką sytuację, w której młode pokolenie mówi, że woli bardziej kameralnie i spokojnie. I może to jest po prostu znak

czasów, że zamiast 250 gości albo i więcej, 5 zespołów i 10 ciepłych dań, ludzie wolą szybciej, ciszej i bez poprawień do poniedziałku? Chociaż umówmy się, niezależnie od tego, czy wesele będzie małe, czy wielkie, internet i tak zrobi z tego wydarzenie roku. No ale może czasem lepiej zaoszczędzić pieniądze i na przykład wyjechać w podróż życia? Do waszej decyzji. Moda na wesela się zmienia, ale na muzykę nie. I u nas już teraz bratanki, gdzie ten, który powie mi w Radiu SK2.

0: Niezmiennie bardzo dobry numer, Monika Wrotka, dziewczyna mojego chłopaka. Teraz powiem wam o pogodzie, bo to jest temat, który wszystkich zawsze interesuje, no i dużo dyskusji jest na ten temat, więc słuchajcie, pogoda postanowiła zrobić nam weekend w takiej wersji all inclusive, tylko niestety bez słońca. Synoptycy ostrzegają przed solidnym załamaniem pogody, ulewami i możliwymi podtopieniami. No, czyli parasol znowu staje się najważniejszym dodatkiem sezonu. Najmocniej ma popadać na południu kraju, więc jeżeli planowaliście grilla, to lepiej zaplanujcie tego grilla, ale może z pieca. I myślę sobie, że nasze auta po takiej ilości deszczu pewnie same będą prosiły o tryb amfibia. A jedyny plus, no to co? Trawa będzie zachwycona, my już trochę mniej, ale są zawsze jakieś plusy.
1: SK2.
0: A my lecimy dalej z muzyką w SC2.

To taki numer idealny, żeby rozpocząć weekend. Cleo i kolory lata w Radiu SK2. No i słuchajcie, teraz będzie trochę mniej o lecie, ale będzie o zakupach, bo potrafią dziś zaskoczyć bardziej niż serialowe zwroty akcji. Człowiek idzie tylko po kilka rzeczy do sklepu, a wraca z jedną malutką siatką, no i zastanawia się, czy to na pewno już wszystko, bo w sklepie zostawił jakieś 200 zł. Ceny znowu poszły w górę, droższy transport, usługi, no i codzienne wydatki. GUS właśnie przekazał dane o inflacji. Czyli podsumowując, kawa na mieście zaczyna być małym luksusem, wizyta u fryzjera brzmi jak plan inwestycyjny. No i co tu zrobić? Na szczęście humor jeszcze mamy w starej cenie, chociaż nie wiadomo jak długo. SK2

Piątkowy wieczór w pełni, a my powoli zbliżamy się do godziny 22. To był duet Sikorski i Sikorski, czyli Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, numer Młodość. A po 22 na początek też duecik bardzo dobry, Wideo i Ania Wyszkoni z numerem Soft. Koniecznie zostańcie z nami, bo będzie bardzo dobrze muzycznie i w 100% po polsku, jak to w SC2. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam piątkowe wieczorne buziaki, trzymajcie się i pa!

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Wzywam prezydenta Aleksandra Miszalskiego do publicznej debaty przed referendum, mówi Jan Hoffman, jeden z inicjatorów głosowania, do którego został tydzień. Członkowie komitetu złożyli do magistratu list otwarty. Chcemy merytorycznych rozmów na argumenty i debaty przy mieszkańcach, dodaje w liście Jan Hoffman.
2: To powinna być debata publiczna z udziałem pana prezydenta Aleksandra Miszalskiego, w której będziemy mogli zmierzyć się na argumenty. W ostatnich czasach było bardzo dużo wobec nas ze strony zwolenników pana prezydenta hejtu, półprawd, niedomówień. Dwie sprawy udało się tutaj w sądzie rozstrzygnąć. Przypominam, na naszą korzyść, jedna ugodą, po której nastąpiły przeprosiny. Druga sprawa na razie w pierwszej instancji pełne zwycięstwo. W związku z tym wydaje się, że czas już odejść od takich gierek, zabaw i trochę nieodpowiedzialnych zachowań, tylko przeprowadzić debatę z udziałem właśnie. Ja jestem gotowy stanąć do takiej debaty. Zapraszam do niej, czy też wzywam pana prezydenta, no bo takie są standardy. No proszę państwa, nie żyjemy na Białorusi, na szczęście. Żyjemy w demokratycznym państwie prawa i w państwie, w którym pewne standardy obowiązują. Debata jest podstawowym standardem, bo wtedy można wymienić poglądy, można skontrować drugą stronę, można wskazać na jakieś niedomówienia i dwie strony przecież mają takie same uprawnienia. Nie chcemy pana prezydenta brać na żaden roast, nie chcemy my tutaj tego moderować, chcemy, żeby to po prostu była uczciwa wymiana myśli i poglądów i to taka, którą mieszkańcy będą mogli ocenić, więc liczymy wtedy na państwa obecność.
3: A jak będziecie wybierać tego moderatora? Czy już macie jakieś pomysły? Kto to mógłby być?
2: Ja myślę, że są, tak jak to się klasycznie dzieje, jakiś przedstawiciel mediów. Są przecież media, które w żaden sposób się nie opowiedziały dotychczas po żadnej ze stron, że się tak wyrażę. W związku z czym jest tutaj przestrzeń do znalezienia. Akurat w Krakowie wiele takich osób jest, które mogłyby pełnić rolę bezstronnego moderatora, do których takich osób, do których myślę, jakieś zaufanie mają obydwie strony.
3: Złożył pan przed chwilą na Dzienniku Podawczym taki list do prezydenta. Oprócz tego, że nawołuje go pan do udziału w debacie, to porusza też kwestię planu ogólnego. Dlaczego, o co tam chodzi, co budzi wasze niepokoje?
2: Udostępnienie planu ogólnego to jest po prostu fundament, który powinien mieć miejsce. Pan prezydent cały czas mówi, nie udostępnię do końca referendum, bo to może być wykorzystane politycznie, ale tu chodzi o przyszłość. Skoro mieszkańcy Krakowa mają decydować o przyszłości pana prezydenta Miszalskiego, o politycznej przyszłości oczywiście, to mają prawo oczekiwać, że pan prezydent

0: powie im, jaką przyszłość im chce zgotować, czy to jest przyszłość korzystna, czy to jest przyszłość polegająca na przykład na ochronie terenów zielonych w danym miejscu, czy na wysokiej zabudowie, czy na jakiejś innej zabudowie.
1: Strategia i plan ogólny. Najważniejsze dokumenty planistyczne dla miasta, które określą kierunek rozwoju Krakowa na następnych 15, 20, a nawet 30 lat. Łukasz Maślona, jestem rzecznikiem klubu radnych Kraków dla mieszkańców. Te dokumenty w dużych miastach zostały już mieszkańcom zaprezentowane. Mieszkańcy mogą się z nimi zapoznać. W większości dużych miast prowadzone są lub przeprowadzono już konsultacje społeczne. Tymczasem w Krakowie w ogóle ten dokument nie został nam przedstawiony. Został on schowany, do czego przyznali się radni Koalicji Obywatelskiej na sesji kilka tygodni temu, gdy prosiliśmy o informacje na temat tego, jaki jest stan prac nad tym dokumentem. A sprawa jest niezwykle ważna, bo spłynęło dużo wniosków od mieszkańców o to, żeby w jakiś sposób zmienić przekształcenie swoich terenów. Mieszkańcy apelują zarówno o zieleń, o to, żeby bronić ogródków działkowych, ale też o to, żeby móc ewentualnie zabudować niektóre ze swoich nieruchomości, działek, między innymi domkami jednorodzinnymi. No i do tej pory przynajmniej serwowano nam taką narrację, że powodem, dla którego nie przedstawia się nam planu ogólnego i strategii, ma być rzekoma hucpa polityczna wokół tego tematu w związku z referendum, które ma się odbyć w Krakowie. No i byliśmy przekonani, że to jest jedyna przesłanka ku temu rzeczywiście, żeby ten dokument pan prezydent Aleksander Miszalski schował do szafy. Niestety udało się uzyskać informację, że nie jest to jedyny powód. Otóż od mieszkańców Krakowa mieliśmy informację, że co po niektóre firmy zyskały przychylność w oczach urzędu i pana prezydenta i zmieniono przeznaczenie gruntów, które do tej pory na przykład służyły jako galeria handlowa, a zostaną przekształcone na wielkie osiedla mieszkaniowe. Między innymi mowa tutaj o terenach związanych z plazą. Sprawa dotyczy dewelopera, który wiemy, że był powiązany w poprzednią kampanię wyborczą, sponsorował m.in.

0: To wstrzymywane przez prezydenta Miszalskiego z uwagi na referendum i uważam, że to jest skandaliczne. Mam nadzieję, że prezydent tutaj zachowa się przyzwoicie i ten plan pokaże.
1: Pan prezydent ma 48 godzin na to, żeby się określić, czy w tej debacie będzie brał udział, czy nie.
0: Nie chcę mówić, czego przejawem będzie odmowa stanięcia do takiej debaty, natomiast powiem inaczej, nie będzie to przejaw odwagi, a myślę, że nie będzie to też przejaw odpowiedzialności i szacunku wobec mieszkańców.
2: Ja rozumiem intencje pomysłodawców, inicjatorów referendum oraz próbę wciągnięcia mnie do tego politycznego piekiełka. Tylko nie pozwolę na to, żeby dyskusja wokół referendum stała się areną politycznych przepychanek. Więc inicjatywę referendum odwoławczego traktuję poważnie. Rozumiem, że podpisując się pod wnioskiem o jego przeprowadzenie, część mieszkańców chciała w ten sposób niejako wyrazić swoje niezadowolenie ze sposobu zarządzania miastem. No i właśnie dlatego od wielu tygodni spotykam się z nimi na ławkach dialogu. Chodzę rozmawiać w sytuacjach, w których protestują pod magistratem, organizują spotkania online i z otwartą przyłbicą odpowiadam na wszystkie pytania. Tłumaczą trudne decyzje, biorą odpowiedzialność za błędy i przedstawiam fakty, walcząc z pewnymi mitami. Dla mnie tego typu spotkania to debata z tymi, których to referendum dotyczy, a którzy w tej sytuacji są po prostu najważniejsi, z mieszkańcami naszego miasta. Natomiast na debatach, które proponują politycy, korzystają zazwyczaj tylko politycy, a nie mieszkańcy Krakowa. Dlatego ja w dalszym ciągu będę rozmawiał z mieszkańcami Krakowa, prawdziwymi inicjatorami referendum i nie skorzystam z zaproszenia ani pana Jana Hoffmana, ani Łukasza Gibały, Barbary Nowak, Konrada Barkowicza, czy Mateusza Jaśka, czy kogokolwiek innego spośród tych twarzy kampanii referendalnej, jeżeli takie zaproszenia się będą pojawiały w przyszłości.
3: Odpowiada prezydent Aleksander Miszalski. Jest wniosek radnych o zorganizowanie sesji nadzwyczajnej w sprawie planu ogólnego. Nie ma jeszcze dokładnej daty, ale możliwe, że odbędzie się ona w przyszłym tygodniu. Referendum już 24 maja. A temat śledzi nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Większa liczba zatrudnionych specjalistów, 350 zł więcej na rękę dla każdego pracownika i możliwe kolejne podwyżki jeszcze w tym roku. Tak kończy się spór w Krakowskim Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami. Pracownicy schroniska przy ulicy Rybnej są usatysfakcjonowani, a władze KTOZ-u cieszą się z kompromisu.
4: Udało się wreszcie osiągnąć kompromis i porozumienie. Potwierdza pani prezes?
5: Jak najbardziej potwierdzam. Katarzyna Turzeńska, Szacoń, prezes Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Nasze rozmowy toczyły się od końca września ubiegłego roku i po iluś tam spotkaniach z panem mediatorem, spotkaniach i strony związkowej, i strony KTOZ-u, udało się osiągnąć takie porozumienie, które jest satysfakcjonujące dla obydwu stron.
6: Basia Wojewoda, dzień dobry. Podpisaliśmy porozumienie kończące spór zbiorowy. Jest to pierwszy spór zbiorowy w historii krakowskiego schroniska. Deklaracja ze strony pracodawcy została podpisana przez nas 350 zł podwyżki netto oraz wyrównanie od miesiąca stycznia. Poza tym pracodawca zobowiązał się też do spotkania, kiedy wpłynie 1,5% podatku. Będzie to mniej więcej we wrześniu i wtedy będziemy rozmawiać o ewentualnej kolejnej podwyżce. Co nas bardzo cieszy, nasz drugi postulat dotyczący stabilniejszej sytuacji zatrudnienia, dotrudnienia pracowników, tudzież utrzymania liczby, która w ostatnim czasie na szczęście wzrosła, został zawarty również w porozumieniu. I tutaj mamy deklarację ze strony pracodawcy, że dołoży wszelkich starań, żeby liczbę tą utrzymać. To znaczy, jeżeli teraz na przykład odejdzie jakiś pracownik, będzie zatrudniony zaraz kolejny.
7: Ja nazywam się Filip Zumbala, jestem przewodniczącym Komisji Zakładowej Organizacji Związkowej. Postulowaliśmy początkowo o 1200 zł podwyżki. No, rozmawialiśmy tak naprawdę miesiącami wraz z mediatorem, jak i drugą stroną sporu, czyli KTOZ-em. Doszliśmy do takiego, a nie innego porozumienia, biorąc pod uwagę kwestię finansową pracodawcy, tak jak nam to przedstawiał podczas tych rozmów. No, wierzymy, że 350 zł no to jest najwięcej, na ile ich w tym momencie stać, biorąc pod uwagę ilość zatrudnionych osób.
4: Czy jesteście zadowoleni?
7: Tak, ogólnie jesteśmy zadowoleni. Już zaczęło pojawiać się więcej zatrudnionych osób, jak chodzi o lekarzy. No, na ten moment sprawa wygląda dużo lepiej niż w zeszłym sezonie kocim. W sezonie letnim pojawia się bardzo dużo młodych zwierząt w schronisku. W zeszłym roku byliśmy absolutnie przeciążeni pracą. Miejmy nadzieję, że w tym roku będzie wyglądać to dużo lepiej.
5: Pracowników mamy 65, z czego 32 pielęgniarzy. zwierzęciarzy. Na dzień dzisiejszy przy około 350-60 zwierzętach jest to, myślę, ilość wystarczająca, bo wychodzi nieco ponad 10 zwierząt na jedną osobę, więc jest to jak najbardziej do ogarnięcia, bo ja znam osoby prywatne, które mają znacznie więcej zwierząt i nie mają nikogo do pomocy i jeszcze zawodowo pracują, a oprócz tego opiekują się

0: tą swoją coraz bardziej liczną gromadką, więc myślę, że jest to ilość odpowiednia. Natomiast jeżeli zmienią się realia i nie daj Boże wzrośnie nam liczba zwierząt, bo z tym też się należy liczyć, to na pewno trzeba będzie rozważyć zatrudnienie takiej ilości pracowników, którzy będą w stanie tymi zwierzętami się zaopiekować.
1: Co dalej?
2: Obecnie pojawiła się nowa twarz w ambulatorium, także mamy znak, że już kolejna osoba dołączy do naszego zespołu. Mamy nadzieję, że sytuacja podobnie będzie wyglądała na stanowisku

0: zwierzętami się zaopiekować.
1: Co dalej?
2: Obecnie pojawiła się nowa twarz w ambulatorium, także mamy znak, że już kolejna osoba dołączy do naszego zespołu. Mamy nadzieję, że sytuacja podobnie będzie wyglądała na stanowisku.

0: do prawidłowego funkcjonowania schroniska. Zaznaczmy, już w czerwcu zacznie się sytuacja, kiedy do schroniska będzie trafiało po kilkaset zwierząt miesięcznie. W większości będą to zwierzęta chore. Żeby zapewnić im godne warunki i należycie się nimi zająć, potrzebujemy mieć odpowiednią liczbę pracowników i o to walczyliśmy. Jeśli chodzi o finanse, poszliśmy na kompromis, natomiast mamy deklarację kontynuowania rozmów. Cieszymy się również, że będzie waloryzacja od stycznia, także jesteśmy zadowoleni i liczymy na to, że z pracodawcą będziemy w stanie rozmawiać, będziemy w stanie prowadzić dialog co do dalszej przyszłości naszej schroniska i zwierząt.
1: Sprawę śledził nasz reporter Brian Bednarczyk. 148 mieszkań z preferencyjnym czynszem powstanie przy ulicy Padniewskiego w Nowej Hucie. To w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej rozpoczęły się prace projektowe osiedla. To program dla tych mieszkańców, których nie stać na zakup lokalu na rynku komercyjnym, a jednocześnie nie kwalifikują się do programów komunalnych. Lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Padniewskiego w pierwszym kwartale 2029 roku.
2: Aleksander Gołdynia, prezes zarządu SIM Ziemia Krakowska. Inwestycje, które realizujemy, są przede wszystkim pozbawione barier architektonicznych, energooszczędne, dostosowane do potrzeb rodzin. To są inwestycje realizowane z troską o środowisko, ponieważ tak rozumiemy ten społeczny pierwiastek naszego działania. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa to podmiot, który realizuje inwestycje w segmencie społecznego budownictwa czynszowego. Jako SIM Ziemia Krakowska realizujemy kilkanaście inwestycji na obszarze 11 gmin. Największą inwestycją, którą realizujemy, jest inwestycja w Krakowie. Podpisaliśmy umowę na prace projektowe, co mamy nadzieję pozwoli nam pozyskać pozwolenie na budowę już w pierwszym kwartale przyszłego roku. Po pozyskaniu środków rządowych, z których finansujemy inwestycje, chcemy niezwłocznie rozpocząć prace budowlane. Inwestycja będzie realizowana przy ulicy Padniewskiego w okolicy Łąk Nowochódzkich. Jest to niezwykle atrakcyjna okolica z zielonym otoczeniem. Bardzo cieszymy się, że możemy tę inwestycję realizować właśnie tam, ponieważ uważamy, że jest to świetne miejsce dla osób, które chcą się rozwijać, budować rodziny.
3: Co powstanie i jakie będą te mieszkania, bo one mają być też różnorodne, co w nich się znajdzie?
2: To będą dwa budynki, pięć kondygnacji naziemnych i dwie kondygnacje podziemne. Łącznie ponad 170 miejsc parkingowych w garażach podziemnych, więc będzie to dość duża inwestycja, ale z zachowaniem troski o najbliższe otoczenie.
4: Dla kogo przede wszystkim? Rzeczywiście to, co rozpoznajemy także w Krakowie, bo nie tylko Krakowa to dotyczy, to jest przede wszystkim mieszkańcy, którzy zarabiają, pracują, natomiast nie stać ich często na wzięcie kredytu i na zakup mieszkania w rynku prywatnym. Maria Klaman, zastępczyni prezydenta miasta Krakowa. Stąd pojawiła się rządowy program, także dotacji bardzo dużych dla samorządów w rozwoju społecznej inicjatywy mieszkaniowej. I tutaj w tym rzeczywiście przede wszystkim projektujemy tę przestrzeń bardzo różnorodnie, to znaczy jesteśmy w momencie też przygotowania uchwały, którą przyjmie Rada Miasta, gdzie wymyślamy też określoną też punktację, kryteria i przede wszystkim to jest rzeczywiście skierowane do osób młodych z rodzinami, ale także seniorów, osób z niepełnosprawnościami i rozważamy dzisiaj, żeby były tam też mieszkania dedykowane tym zawodom, których dzisiaj potrzebujemy w Krakowie, czyli na przykład nauczycielom przedszkolnym i rozmawiamy także ewentualnie jeszcze o pielęgniarkach, to będzie też decyzja Rady Miasta. Mieszkaniec, który się zdecyduje, wkłada część partycypacji finansowej, ona jest około między 10 a 30%. Naprawdę dla osób, które są powiedzmy 3 lata na rynku pracy, to już jest zupełnie do osiągnięcia.
2: Chcemy pozyskać pozwolenie na budowę w pierwszym kwartale przyszłego roku i po pozyskaniu środków rządowych niezwłocznie rozpocząć prace budowlane. Sama budowa może potrwać około 30 miesięcy. Jest to budowa zaawansowana. Planujemy zachować na części powierzchni dachu właśnie dachy zielone.
3: A metrażowo jak będą wyglądały te mieszkania? Co to są za metraże?
2: Mieszkania będą w większości 3 i 4 pokojowe. Chcemy zaoferować mieszkańcom większe metraże, żeby zapewnić im duży komfort. To nie będą małe mieszkania, nie chodzi o to, żeby zrobić ich jak najwięcej, chcemy je zrobić w odpowiednim standardzie i zapewnić mieszkańcom szansę na rozwój i na budowę rodziny.
4: Czynsze będą rzeczywiście wyższe niż w najmie komunalnym. To będzie czynsz, którym jest niższy niż na rynku, więc około teraz, jak obliczaliśmy, wychodzi około 20 paru złotych za metr kwadratowy. To są mieszkania już w takim standardzie oddawane pod klucz. Natomiast te czynsze i też kryteria doboru, tak, kryteria możliwości, jakie grupy w pierwszej kolejności będą miały większe szanse na te mieszkania, tak? Bo wiadomo, że też chodzi o pewne zarządzanie polityką też miasta. To o tym będzie decydowała Rada Miasta i tę uchwałę będziemy przyjmowali już w czerwcu albo we wrześniu. Kolejna inwestycja to jest Dekerta, który 50% to będzie w ogóle zaaranżowana zieleń.

Teren wspólnym parkiem otwartym dla wszystkich mieszkańców. Tam jest także budynek koszarowy zabytkowy, który będziemy aranżować i mieszkań tam mamy 190 mieszkań. Tam powstaną dwa budynki. Kolejną inwestycją to jest inwestycja przy Wielickiej. Tam jest działka, która w zasadzie jest większa, natomiast obok budujemy i powstaje przedszkole 8-oddziałowe, przedszkole, które na działce oświatowej niestety nie

0: na 80 milionów złotych. Budowa SIM-ów dofinansowana jest ze środków unijnych i rządowych, jednak mieszkańcy nie będą mieli opcji dojścia do własności. Na tematem zajęła się nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. 100 studni dla Krakowa. Społecznicy przygotowali projekt uchwały. Przedstawiciele Społecznego Komitetu Rozwoju Krakowa uważają, że miasto nie jest odpowiednio przygotowane na potencjalne przerwy w dostawie wody, spowodowane na przykład brakiem prądu. Zbieranie podpisów pod projektem uchwały kierunkowej ma rozpocząć się w najbliższych tygodniach.
1: Michał Kostrzyński, Społeczny Komitet Rozwoju Krakowa.
2: Chcemy przejść obecnie już z poziomu tylko deklaracji zabezpieczenia miasta Krakowa w faktyczne działania. Stąd też powstał nasz komitet, Społeczny Komitet Rozwoju Krakowa. Zaczynamy uchwałą, ale też kolejne działania informowania mieszkańców, co może się stać, kiedy nie będzie dostępu do wody, bo nie będzie prądu. Proponujemy rozwiązania praktyczne, takie, które są możliwe do wykonania w Krakowie. Rozwiązania, które tak naprawdę, można powiedzieć, one są ponad podziałami, bo chodzi o bezpieczeństwo miasta, chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa. A dlaczego ponad podziałami? No bo dostęp do wody to jest coś tak podstawowego, że nie możemy tu mówić w ogóle o jakichś podziałach politycznych czy sporach na ten temat. Uważamy, że Rada Miasta Krakowa, czy obecny prezydent miasta Krakowa, lub może przyszły, zobaczymy jak to się jeszcze zakończy w Krakowie, ale będzie tu przychylny co do naszego projektu i projekt zaakceptuje i wdroży w Krakowie. Nasza inicjatywa powstała po rozmowach ze środowiskiem akademickim, po rozmowach z doktorami, inżynierami z AGH-u i tutaj chciałbym wspomnieć na temat jednego pana doktora, inżyniera Adama Zwierzyńskiego, który przeprowadził ze mną kilka rozmów na ten temat. Faktycznie doszedł do tych samych wniosków, co my. Wspiera nas tutaj, jeśli chodzi o strony merytorycznej, że Kraków jest zagrożony, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wodne i jest potrzebna taka inicjatywa, żeby w najbliższym czasie przygotować miasto na blackout wodny.
3: Jarosław Baca, Społeczny Komitet Rozwoju Krakowa.
4: Generalnie jest nie najlepiej. W Krakowie obecnie nie ma systemu wodno-kanalizacyjnego, który byłby alternatywą na sytuacje kryzysowe, na czasy kryzysu. Beczkowozy, ani żadne inne źródła proponowane przez magistrat obecne nie wystarczą na milionowe miasto. Wystarczy brak prądu, tak zwany blackout, wystarczy cyberatak czy uszkodzenie infrastruktury, co gorsze działania wojenne, aby całkowicie system wodno-kanalizacyjny sparaliżować i odciąć mieszkańców od wody. W Berlinie istnieje system studni z pompami, jest ich ponad 2000 i ten system stale jest rozwijany, tych studni z takimi pompami przybywa. Nasze proste rozwiązania, które proponujemy w naszej uchwale kierunkowej, mogą zapewnić bezpieczeństwo wodne miastu Kraków.
5: Czy jest już jakiś pomysł, gdzie miałoby się mniej więcej pojawić takie studnie?
2: No te studnie muszą się pojawić w pewnym rozproszeniu z uwagi na bezpieczeństwo uszkodzeń takich studni, czyli one muszą być rozproszone około 500 metrów od siebie z dobrym dostępem dla mieszkańców, czyli to będzie sieć studni w całym Krakowie, nie dalej jak 500 metrów od zabudów mieszkalnych. No my zakładamy wybudowanie 1000 takich studni, takich ujęć. To jest dosyć dużo, ale Berlin ma takich studni ponad 2000. W dodatku ta infrastruktura w Berlinie jest, tylko to jest większe miasto oczywiście, cały czas rozbudowywana, nie tak dynamicznie już, ale faktycznie powstają nowe studnie. W przeciwieństwie do Krakowa, gdzie studnie z lat jeszcze 80. czy początku 90. są po prostu betonowane, stawiane są w tych miejscach, gdzie były studnie bloki, nie myśląc o tym, że one są po prostu potrzebne na czas kryzysu.
0: Według pomysłodawców pieniądze na budowę studni mogłyby pochodzić z rządowych dotacji, rozmawiał Olek Ruszkowski. Symulacje rozpraw sądowych, szansa na rozmowę z prawnikami i wykłady. To wszystko podczas zbliżającego się Światowego Dnia Wymiaru Sprawiedliwości. 22 maja w Krakowskim Sądzie Okręgowym i Sądzie Apelacyjnym mieszkańcy będą mogli poznać pracę sądów od kuchni. Jak mówią organizatorzy, bardzo ważne jest, by edukować przyszłych obywateli w zakresie działania mechanizmów sądowych.
6: Będziemy 22 maja 2026 roku celebrować Dzień Wymiaru Sprawiedliwości nie tylko w Sądzie Okręgowym w Krakowie, ale również w Sądzie Apelacyjnym krakowskim i w krakowskich sądach rejonowych. Sędzia Zbigniew Zgód, rzecznik prasowy do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Krakowie. Jest to wspólna inicjatywa tych 6 sądów. Tego dnia od 8.30 do 18.00 sąd będzie otwarty dla wszystkich chętnych zwiedzających. Przy czym obchody podzielone są na dwie części. Od rana, od 8.30 do 14.00 jesteśmy nastawieni głównie na dzieci szkolne i młodzież szkolną, zwłaszcza ze szkół średnich. Przygotowujemy dla nich symulacje mediacji, przygotowujemy dla nich symulacje rozpraw, przygotowujemy dla nich lekcje sądowe. Podczas tych spotkań dzieci, uczniowie dowiedzą się o tym, jaką rolę wymiar sprawiedliwości pełni w demokratycznym państwie w XXI wieku. Dowiedzą się, jacy aktorzy występują w procesie wymierzania sprawiedliwości, ale przede wszystkim

0: dowiedzą się, w jaki sposób odnaleźć się w tym systemie, jakie mają prawa, jakie mają obowiązki, w jaki sposób mogą korzystać z pomocy państwa i co państwo w ramach owego wymierzania sprawiedliwości może im zagwarantować, a czego uczynić nie może. To jest pierwsza grupa. Drugie wydarzenie, które będzie miało miejsce cały dzień, czyli od 8.30 do 18.00, to jest wydarzenie, które nazwaliśmy ścieżką zawodów prawniczych. Polegać to będzie na tym, że tego dnia poszczególne zawody prawnicze będą mogły zaprezentować siebie zwiedzającym sąd. Te grupy zawodowe, o których tutaj mówię, to są radcowie prawni, to są adwokaci, co wydaje się dość oczywiste, ale będą to również prokuratorzy, będą to ławnicy sądowi, będą to również kuratorzy sądowi oraz mediatorzy. Oprócz tych stoisk poszczególnych zawodów prawniczych, chcemy też udostępnić miejsce dla szkół wyższych, które mają swoje wydziały prawa. Również, żeby pokazać młodzieży, zwłaszcza tej ze szkół średnich, że oferta dojścia do tych zawodów również jest zróżnicowana. I wreszcie trzecia część, trzeci panel, to są spotkania popularno-naukowe. One są adresowane już głównie dla osób dorosłych i będą odbywały się w dwóch miejscach. W Sądzie Okręgowym w Krakowie i w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie od godziny 14 do 18. W tym czasie zaprojektowaliśmy kilka prezentacji i pokazów, między innymi historię Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, różne oblicza medycyny sądowej, prezentację dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci. W tym czasie możliwe jest też zwiedzanie budynków sądowych, przy czym w Sądzie Apelacyjnym to zwiedzanie jest ograniczone do godzin od 14 do 15.
1: To nie jest pierwszy dzień wymiaru sprawiedliwości. Rok temu też mieliśmy okazję nieco więcej dowiedzieć się o sądzie i interesuje mnie, jak wyglądała wtedy frekwencja, zainteresowanie, czy ludzie chętnie przychodzili do państwa, żeby sprawdzić, jak to wygląda w salach sądowych, w korytarzach.

0: pierwszy dzień wymiaru sprawiedliwości. Rok temu też mieliśmy okazję nieco więcej dowiedzieć się o sądzie i interesuje mnie, jak wyglądała wtedy frekwencja, zainteresowanie, czy ludzie chętnie przychodzili do Państwa, żeby sprawdzić, jak to wygląda w salach sądowych, w korytarzach.
1: Odów była nieco mniejsza i nastawieni byliśmy zdecydowanie na dzieci i młodzież szkół średnich. W zeszłym roku odwiedziło nas około 1500 dzieci w ramach lekcji sądowych. Nie mieliśmy przygotowanych tych projektów skierowanych do dorosłych obywateli. W związku z tym w tym roku ta oferta jest inna, obchody są większe i przede wszystkim nastawione nie tylko na dzieci szkolne. Mimo to utrzymujemy tą tradycję, można powiedzieć, spotkań z dziećmi, przy czym w tym roku planujemy takich spotkań aż 60, w związku z tym myślę, że frekwencja ze strony uczniów będzie zdecydowanie większa niż w zeszłym roku.
2: Harmonogram wydarzeń jest dostępny na stronie Sądu Okręgowego w Krakowie, rozmawiał Olek Ruszkowski. Wieczorne obserwacje nieba, warsztaty weryfikowania informacji, wykłady naukowców światowej sławy i strefa na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. To tylko wycinek programu, który zaplanowano podczas 11. edycji Copernicus Festival. Święto Nauki odbędzie się od 19 do 24 maja w Krakowie. Na wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu wstęp jest bezpłatny.
3: Diana Sałacka, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, rzecznik prasowy w Copernicus Festival. Copernicus Festival to popularno-naukowy festiwal, który dedykowany jest dla wszystkich tych, którzy właśnie chcą zgłębiać tajemnice wszechświata, Ziemi, kosmosu. I tutaj zapraszamy naukowców nie tylko z Polski, ale z całego świata, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu, mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens, więc takie tematy przygotowaliśmy w tym roku dla Państwa, wraz z oczywiście naszymi międzynarodowymi ekspertami.
4: Jednym z głównych punktów tego festiwalu są właśnie różne spotkania z naukowcami, różne debaty, prelekcje, wykłady, na które też każdy może przyjść. Co nas czeka, jeśli chodzi o te wykłady?
3: Na przykład mamy wykład Hirani Pierce, która bada mikrofalowe promieniowanie tła. To jest pierwsze światło w kosmosie i dzięki niemu mogliśmy zmapować wczesny wszechświat. Natomiast samo to odkrycie jest o tyle ciekawe, że każdy z nas, jeżeli pamiętacie Państwo i pamiętasz takie stare radioodbiorniki i telewizory, które dawały biały szum, okazuje się, że to jest właśnie mikrofalowe promieniowanie tła, które do nas dociera do naszej planety. I jak to się stało, że w ogóle odkryliśmy takie promieniowanie, które okazało się aż tak ważne, tak? W sensie pierwszym tym sygnałem, który jesteśmy w stanie zmapować. Otóż firma Bell w latach 60. ustawiła anteny w eter, próbując złapać sygnał i połączyć się liniowo z kolejnymi swoimi antenami. No i wyszedł im jakiś dziwny szum. Nie wiedzieli za bardzo, co to jest. Najpierw starali się ustawić anteny inaczej, później stwierdzili, że to może być, pozostałości ptaków, które gdzieś na tych antenach siedzą, więc zaczęli to zeskrobywać i okazało się, że nawet wyczyszczone anteny dalej ten szum odbierają, więc zadzwonili do swoich znajomych naukowców, 2 lata później otrzymując Nagrodę Nobla, bo jak się okazało, we współpracy takiej firmy telekomunikacyjnej z profesorami, już niestety nie pamiętam, którego uniwersytetu, ale okazało się, że odkryto mikrofalowe promieniowanie tła, dzięki któremu mapujemy to, jak wczesny wszechświat wyglądał.
4: Też mówicie trochę o zwierzętach tych takich prehistorycznych, bo będzie coś i o paleontologii, i o mamutach.
3: Będziemy rozmawiać właśnie o tym, czy moglibyśmy się cofnąć w czasie i żyć wtedy, kiedy żyły mamuty, ale będziemy też zastanawiać się nad tym, czy na przykład mamuty przeniesione tutaj historycznie wytrwałyby w naszych okolicznościach klimatu, czy nie byłoby im za gorąco. Te mamuty, które są znajdywane na terenach Polski, to jest tak zwany mamut włochaty. No i tutaj będziemy się przyglądać, czy ten osobnik żył w stadach, czy żył samotnie, jaki był jego habitat, więc tutaj jak najbardziej jest to ciekawy, intrygujący temat tak naprawdę, czy dałoby się cofnąć w czasie i cóż, gdzieś egzystować z tymi niesamowitymi zwierzętami.
4: No ale Copernicus Festival to nie tylko właśnie te wykłady, ale i szereg dodatkowych elementów, bo właśnie zaplanowaliście też takie pasma dodatkowe, już bardziej warsztatowe chociażby.
3: Tak, mamy dla Państwa przygotowane seanse w Kinie Mikro, mamy dla Państwa przygotowane warsztaty z obserwacji nieba, tam będziemy mogli obserwować, oczywiście, jeżeli pogoda da, tu oczywiście serdecznie zapraszamy na te warsztaty. Później mamy warsztaty z lokalizowania dezinformacji, konsumowania informacji i tutaj też z ekspertami będziemy rozważać, jak dekonstruować tak naprawdę nagłówki, jak czytać ze zrozumieniem, ale też wychwytywać te informacje, które mogą być podejrzane.

0: Mamy też oczywiście szereg innych ciekawych pasm dla młodzieży i dla dzieci na kampusie UJ-u. Mamy też specjalne pasmo dla naukowców, przyszłych doktorów, doktorantów i wszystkich tych, którzy chcieliby złożyć swoje własne badania, dostać na to dofinansowanie.
1: Czy na te wasze wydarzenia, panele, warsztaty trzeba się jakoś wcześniej zapisać?
0: Wszystkie wydarzenia nasze są bezpłatne, ale oczywiście tylko warsztaty są taką formułą, na którą warto by było się zapisać, bo musimy tutaj przewidzieć liczbę miejsc, więc tylko warsztaty są na zapisy. Cała reszta jest otwarta, mogą Państwo po prostu przyjść, zakosztować festiwalu, a w każdym momencie, jeżeli Państwo stwierdzą, że jakieś inne panele Państwa interesują, to po prostu wpaść, przyjść, zobaczyć jak jest i do tego bardzo serdecznie i gorąco zachęcamy.
2: A z Dianą Sałacką rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Ogród pełen eksperymentów, gdzie nauka wychodzi z podręczników. W Ogrodzie Doświadczeń imienia Stanisława Lema w Krakowie ruszył nowy sezon, a razem z nim świeże instalacje i pikniki, które pokazują nam przyrodę i fizykę w praktyce.
3: Jest to park edukacyjny, takie centrum nauki na wolnym powietrzu, pod gołym niebem. Takie pomysły biorą się z praw fizyki. My tutaj się zastanawiamy co roku, czym nowym wzbogacić naszą ekspozycję. Tutaj nie tylko dzieci eksperymentują, ale również ich rodzice czasami są wręcz konkurentami w tej zabawie.
2: Mówił Rafał Sforst, kierownik Ogrodu Doświadczeń imienia Stanisława Lema w Krakowie, a tegoroczny sezon w Ogrodzie Doświadczeń potrwa do jesieni. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
0: Prawda według faceta na pierwszej randce.
3: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
4: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
5: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
5: Jarząbek prawdę ci powie.
0: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.